0: W jednym z mieszkań w Lubusku policja znalazła ciało starszej kobiety. Mogło dojść do zabójstwa. Trzy konie na wybiegu śmiertelnie porażone prądem. Do tego zdarzenia doszło w Zalesiu.
1: SK Rock. Raport.
0: Szósta, Michał Poklękowski, zapraszam na pierwszy dziś poniedziałkowy raport. Prezydent USA Donald Trump oraz premier Pakistanu Shehbaz Sharif ogłosili, że USA oraz Iran zawarły wstępne porozumienie pokojowe. To pierwsza informacja, od niej zaczynamy raport o szóstej. Trump powiadomił, że nakazał natychmiastowe otwarcie cieśniny Ormus i zakończenie blokady irańskich portów. Do podpisania umowy ma dojść w piątek w Szwajcarii. Porozumienie i zakończenie działań militarnych potwierdziły też władze w Teheranie.
1: To jest raport.
0: Zabójstwo w Lubusku. W Lubuskiem w jednym z mieszkań policja znalazła ciało starszej kobiety. Z ustaleń funkcjonariuszy bardzo jasno wynika, że związek ze sprawą mógł mieć mężczyzna. Ruszyły więc jego poszukiwania. Finał okazał się tragiczny.
2: Prowadzone były czynności zmierzające do odnalezienia mężczyzny, który mógł posiadać informacje na temat okoliczności tego zdarzenia. Mężczyzna ten został odnaleziony. Niestety nie żyje.
0: Mówi Żaneta Kumoś z żarskiej policji. Sprawą zajmuje się prokuratura. Trzy konie na wybiegu śmiertelnie porażone prądem. Do tego zdarzenia doszło w Zalesiu w powiecie konińskim. Jak ustalili na miejscu strażacy, to zerwana przez wichurę linia energetyczna zabiła zwierzęta. Jak powiedział nam Martin Halasz z Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Poznaniu, na wybiegu znajdowało się więcej zwierząt.
3: Dzięki szybkim działaniom strażaków udało się uratować kolejne trzy zwierzęta, które zostały bezpiecznie wyprowadzone z zagrożonego terenu.
0: Uratowane konie przeprowadzono na inny wybieg. Na szczęście nie odniosły żadnych obrażeń.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Im bliżej końca roku szkolnego, tym mniej uczennic i uczniów pojawia się w szkołach. Powód? Wcześniejsze wyjazdy z rodzicami są znacznie tańsze niż te organizowane w szczycie sezonu wakacyjnego. Pisze dziś o tym dziennik Gazeta Prawna. Część ekspertów od edukacji uważa, że kluczem do poprawy frekwencji, która jest fatalna w drugiej połowie czerwca, między innymi w ostatnim miesiącu nauki właśnie, byłoby przyznanie szkołom większego wpływu na egzekwowanie obowiązku szkolnego.
4: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Pogoda.
6: Boże, jaki to był piękny weekend, proszę Państwa. Tyle deszczu spadło, między innymi na Mazowszu, być może też u Państwa także padało i padać jeszcze będzie, bo dzisiaj szczególnie północna, północno-wschodnia i wschodnia część naszego kraju dalej z opadami deszczu, gdzie niegdzie zagrzmi, zatem natura się cieszy.
7: No i bardzo dobrze, bo to oczywiście było potrzebne. Poza tym nie martwcie się, bo już z kolei w weekend przychodzi upał.
6: No, proszę Państwa, jeszcze dzisiaj przyjemnie do 17 stopni, jutro 20, w środę 24, ale w piątek, w sobotę 30, masakra.
7: Masakra.
6: To się nie da żyć.
7: No bo lato przychodzi, wiesz, lato.
6: Dajcie spokój.
7: Wiesz, co to jest lato? Lato jest wtedy,
6: wiem, lato to był ten, co strzelał bramki na mundialu.
8: Drodzy Państwo, dzisiaj i wieje, i pada, i wieje, i pada, i brzydko. A przy okazji mamy dzisiaj dzień wiatru. Trzeba uważać w taką pogodę.
9: Ale dmucha. Dmuchał pan kiedyś w taką pogodę, panie kolego?
10: Jak wtedy Babimoście Waltera ubezpieczałem, to też tak wiało.
4: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: SK Rock 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w SC Rock.
8: Na jakim filmie albo bajce wzruszyłeś się do łez?
7: No Jezu, błagam was, ja strasznie ryczę na filmach niestety. W związku z tym unikam takich, żeby potem przez tydzień nie chlipać.
6: Michał, na Król Lwie płakałeś?
0: Na Pile 4.
8: I teksańskiej masakrze.

0: Trzeba uważać, bo to nie wiadomo, czy to dzień wiatru, czy dzień wiatrów.
1: Wstajemy, kochani, wstajemy.
2: Wake up, wake up. Escaroc.

0: Na jakich filmach płaczemy? Słuchajcie, to ja płaczę na bardzo wielu filmach. To wszystko z okazji premiery filmu animowanego Król Lew, który miał miejsce w 1994 roku. Tak to właśnie wyglądało i ja na przykład płaczę na takim filmie, który się nazywa Monsunowe Wesele, który bardzo wam serdecznie polecam. Nie wiem, czy kiedykolwiek w życiu ktoś widział ten film. To jest tak piękny film, że mnie się zawsze leją łzy ciurkiem, ale naprawdę film jest bajeczny.
1: Ale coś w tym jest. Ja ostatnio oglądałem Góralskie Wesele, czyli film z mojego wesela.
2: Tak.
1: I do ostatniej chwili krzyczałem, nie rób tego!
2: I dlatego ja w ogóle nie oglądam. Od 15 lat nie odtworzyliśmy ani razu, a tak przez pierwsze kilka. Wiesz, zawsze w każdą rocznicę przypominaliśmy sobie ten swój największy błąd w życiu.
0: Boże, wiecie, że ja nie mam ani pół filmu z mojego wesela. No. Ani z mojego ślubu.
2: Szczęśliwa,
0: no,
2: ty.
0: Jedyny człowiek, który to nagrywał, to nagrywał to na kasecie, która była w systemie NTSC amerykańskim, potem próbował to przerzucić i są same dropy i nic nie widać.
2: Bardzo dobrze, droga pani. Po co to rany rozdrapywać? Drodzy państwo, zatem dlaczego albo inaczej? Na jakim filmie albo bajce nie mogliście powstrzymać łez? A mogą to być filmy internetowe na przykład?
0: Oczywiście, że mogą
2: Słuchajcie,
0: być.
2: Strasznie mnie wzrusza, jak oglądam filmiki, nie wiem, czy wpadliście do tej bańki, jak amerykańscy żołnierze wracają z misji.
0: Nie.
2: I na przykład po kryjomu stoją za rzędem dzieci, które tam mają jakąś, nie wiem, w przedszkolu albo w szkole uroczystość, stoi ojciec w mundurze za tymi dziećmi, młody się odwraca, patrzy tata i po prostu wszyscy w bek, nie? I ja też tego nie mogę oglądać.
0: No.
2: Tak mam.
1: Macie chusteczkę?
2: O państwo, na czym się wzruszacie?
3: Forrest Gump. To jest przedstawiający jakby całe życie ciekawego człowieka, niby upośledzone, ale jednak ma coś w sobie wyjątkowego i wzruszający film.
4: SK Rock. Mówimy twoim głosem. Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Uf, ale będziemy dzisiaj chlipać. No mam nadzieję, że nie będziecie chlipać, tylko będziecie raczej tupać nóżką na The Rolling Stones i In The Stars.

0: Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESC Rock.
1: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
2: W każdą sobotę o 7:00 ESC Rock.
1: W ESC Rock.
0: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
1: Konrad Olszewski, zapraszam.
3: Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
0: Reklama. SK Rock. Gramy dla Was najlepszą klasykę rocka.

0: zamykasz oczy, jesteś w kinie, nie?
1: Ale w ogóle i wzrusz od razu wchodzi. Tak. Natychmiast.
2: Absolutnie. Mhm. Chociaż powiem wam szczerze, że ja jak byłem dzieciakiem, to na Król Lwie nie płakałem, ale jak zobaczyłem później filmik, gdzie aktorzy z jakiegoś teatru zaśpiewali tę piosenkę lecąc samolotem, to wtedy spłakałem się jak bóbr.
0: Okej.
1: Nie płakałeś na filmie?
2: Nie, bo ja wiesz, urodziłem się, mam problemy z głową, to empatia to nie jest mój kolega.
0: A jak, drodzy państwo, Król Lew live action na przykład? Podoba wam się w ogóle taki pomysł przenoszenia tych bajek na ekran i taki niby, że tam postaci prawdziwe grają?
1: Nie. Właśnie jeszcze, czasami to się udaje, czasami nie. Mhm. Ja nie widziałam, nie wiem, czy to w ogóle ma sens.
2: To niebezpieczne, taki lew chodzący między widzami.
1: No, ale oczywiście, że niebezpiecznie, no ale chyba tresowany.
0: Także jeżeli ja płakałem, to właśnie na tej wersji, wiesz, żywej, bo po prostu...
2: Odgryzał nogę.
0: Płakałem ze szczęścia, że coś takiego powstało. Państwo, kiedy łezka pojawia się wokół, na jakich filmach?
3: Ja to się wzruszam, jak oglądam niektóre teledyski do piosenek, na przykład Godsmack, Under Your Scars, albo jest też taka piosenka Lux Torpedy, tam gdzie występują faceci na wózkach. Hymn, zdaje się, jest tytuł. No, polecam, to rusza mnie bardzo.
2: To prawda. Potwierdzam. Nie, to jest masa piosenek, które same w sobie są wzruszające i do tego dołożymy przepiękny obraz, to po prostu człowiek płacze i ta chusteczka jedna za drugą idzie pod oczy.
0: No to, właśnie. Drodzy państwo, Messengerski Rock. Czekamy na wasze głosóweczki. Na jakich filmach się wzruszacie i kiedy pojawia się łza wokół?
4: Poranne 6 na 9 w SC Rock.

0: tylko minuta do raportu, a w raporcie dzisiaj Michał Poklękowski, który wzrusza się na teksańskiej masakrze piłą mechaniczną, ale to za minutę.
1: Autopromocja. Melina S-Rock.
2: Ktoś mi podszepnął, że gdzieś w jakiejś rozmowie internetowej powiedziałeś, że idziesz na kolonoskopię za moją sprawą. Jak wrażenia? Bo to twoja pierwsza była.
3: Ta pierwsza kolonoskopia, myślę, że nie ostatnia, bo było tak fajnie, powiem ci, ja się wciągnąłem.
2: Ale znieczulenie czy bez?
3: Znieczulenie, to jest mroczne bez znieczulenia. Ty miałeś bez znieczulenia czy ze
2: znieczuleniem? Nie, ja ze znieczuleniem, ale ja mam, wiesz, niski próg bólu, a zauważyłem, że częściej kobiety robią bez znieczulenia. Twardsze są. I potem fajny szmerek jest, jak się budzi.
3: Jest tam taki, no. A czy wiesz, ale co, poczekaj, ja nie spałem. O kurde, teraz już jest to aż...
2: Byłeś przytomny tak... w trakcie?
3: Mi się wydaje, że tak. To ty byłeś nieprzytomny zupełnie?
2: No.
3: Jezu, jaki ty masz niski próg bólu.
1: Melina.
2: A w najbliższej Melinie król polskiego stand-upu Abelard Giza.
1: Melina w SC Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube SG Rock.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja.
5: SK Rock. Raport.
6: Michał Poklękowski, zapraszam. USA oraz Iran oficjalnie zawarły porozumienie pokojowe, poinformował mediujący w konflikcie Pakistan. Jak przekazano oficjalne, porozumienie zostanie podpisane 19 czerwca w Szwajcarii. Kijowska Peczerska Ławra, symbol ukraińskiej historii religijnej oraz kulturalnej, stanęła w nocy w płomieniach po rosyjskim ataku, poinformowały lokalne władze. Co najmniej 5 osób zostało rannych, być może są też ofiary śmiertelne. Zaapelowano do ludności o pozostawanie w schronach.
5: To jest raport.
6: Maj przyniósł bardzo wyraźne ożywienie w polskim sektorze handlu w internecie. Sprzedaż rosła znacznie szybciej niż inflacja. Najbardziej dynamicznie rósł popyt z zagranicy. To w dużej mierze zasługa AI. Czytamy w poniedziałkowym wydaniu Pulsu Biznesu.
5: SK Rock Sport.
6: To pierwszy w karierze tytuł Kamila Majchrzaka. Polski tenisista wygrał turniej ATP na trawiastych kortach w Holandii. W finale zagra z Alexem de Minorem. Wygrał z Alexem de Minorem 6-3, 2-6, 7-6. Dzięki wygranej Majchrzak w najnowszym rankingu awansuje na najwyższe w karierze miejsce, 47, czyli awans to jest o 29 lokat. A na piłkarskich mistrzostwach świata festiwal bramek reprezentacji Niemiec. Ta wygrała 7-1 z Curaçao. W drugim meczu grupy E Wybrzeże Kości Słoniowej 1-0 pokonało Ekwador. Z kolei w grupie F Japonia wyrwała remis z Holandią. Skończyło się na wyniku 2-2, a Szwecja rozbiła Tunezję 5-1.
1: Ziętarska, Olszewski, Góralski, Szef.

0: Ale nie będzie tak łatwo, drodzy Państwo. Dzisiaj rozmawiamy sobie o tych filmach, które wzruszają i na których uroniliśmy łezkę.
1: Słuchajcie, ja za każdym razem płaczę na takim serialu, który nazywa się Gilmore Girls, który kiedyś znajoma nam poleciła. Ja ten serial widziałam już chyba ze 3 razy i zawsze ryczę, bo mam bardzo dużo analogii do swojego życia, do życia mojego i mojej córki i mam takie zawsze jak słyszę, że oglądam Gilmore Girls, mówię chusteczki pójdą w ruch.
2: A w tle rycz, mała rycz. Proszę Państwa, jakie filmy, jakie seriale, jakie bajki Wam przychodzą do głowy?
3: Oglądałem wiele filmów typu romans i nigdy nie płakałem, ale pierwszy raz rozpłakałem się i to mówię szczerze. Rozpłakałem się, jak John Connor spuszczał Terminatora do kadzi z płynną stalą i on pokazywał kciuk, że wszystko o raj. I wtedy naprawdę się rozryczałem. Nawet na Titaniku tak nie płakałem. W ogóle na Titaniku nie płakałem.
4: Hasta la vista, baby.
5: Poranne 6 na 9 w SC Rock. Reklama. Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rok non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rok non-stop. W każdą sobotę po 20:00. Tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama. SK Rock. Nowości, które...

Filmem, przy którym najbardziej się wzruszam, jest Gladiator. Nawet jak o 18 przeczytam, że o 20.45 będzie leciał ten film, już zaczynam ryczeć.

0: Poranne dochodzenie. Poranne dochodzenie w SC Rock.
1: Ależ się u nas dzisiaj dzieje, słuchajcie. Robimy dzisiaj od rana poranne dochodzenie i mamy dla was fantastyczny zestaw nagród.
2: Tak jest, mamy zestaw gadżetów związanych z zespołem Foo Fighters z okazji tego, że występują w Warszawie na Stadionie Narodowym. Mamy też dla was zestaw gadżetów związanych z porannym 6 na 9 w SC Rock. No i mamy dla was garść podpowiedzi i musicie zgadnąć, o jaką postać dzisiaj nam chodzi.
3: A my od razu mówimy, czy to jest postać faktycznie żyjąca, czy to jest może jakaś postać fikcyjna, czy na razie nie mówimy?
2: Nie, nie
3: czy...
2: mówimy.
3: Nie mówimy.
1: Nie mówimy.
3: Okej, szukamy postaci, podpowiadamy. Państwo zgadujecie, kto to? Messenger SK Rock, tam czekamy na wasze głosówki, imię i nazwisko w tej sytuacji?
2: Nie, no po prostu państwo nagrywacie, jaką postać chodzi.
3: Tak, dobrze, no, dobrze, dobrze.
1: No,
3: tak?
1: dobrze.
3: A wiesz, ja to robię drugi raz w życiu, chłopcie.
1: Okej, no ja też robię to drugi raz w życiu.
3: Daj nam szansę zrozumieć zasady.
1: Państwu też. No dobrze, słuchajcie, co, o kogo chodzi? Pierwsza podpowiedź. Ta postać miała napięku z lekarzami już od porodu.
2: Wiemy też, że ta postać swój największy przebój rozpisała w notatniku w zaledwie kilka dni.
3: Można powiedzieć, że dzięki tej postaci sukces odniósł inny zespół muzyczny.
2: Kto to jest?
3: A jakie mamy nagrody, powiedzieliśmy, bo jestem tak zestresowany, że nie wiem.
2: Gadżety Foo Fighters, gadżety SK Rock.
3: No to czekamy.
0: Poranne dochodzenie. SK Rock.

0: szkoda gada, szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: No, to przejrzeliśmy nagłówki. U mnie jest tak. Karol Nawrocki leci do Donalda Trumpa, ale nie z pustymi rękami. Przygotował dla niego potężny upominek. Waży ponad 120 kilo. No, będzie musiał zapłacić nadbagaż.
2: Maja Chwalińska wykosiła konkurencję. Teraz kosi komplementy. Kosi też kasę i kosi łapci.
3: Wysoka forma, jak widać. U mnie Jakub Kosel chwali się, że ciocia Lifestyle zaobserwowała go na Instagramie i mówi: aż musiałem to pójść rozbiegać. Mnie nie zaobserwowała i dzięki temu przez cały weekend nie musiałem biegać.
0: To jest jakaś porażka.
4: Reklama.
5: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
4: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
5: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
4: Eskarock.pl, strona dla ludzi rocka.
5: Eskarock.pl, dobrze rokuje w internecie.
6: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
4: Reklama.
7: Eska Rock.
4: Gramy dla was kawałki, których nie słyszeliście.

0: Prezydent Karol Nawrocki z wizytą u Donalda Trumpa. Za chwilę szczegóły. Znamy przyczynę kolizji drogowej z udziałem kandydata Prawa i Sprawiedliwości na premiera Przemysława Czarnka.
1: SK Rock. Raport.
0: Siódma. Michał Poklękowski, zapraszam. Uścisnęli sobie dłonie i chwilę porozmawiali. Prezydent Karol Nawrocki z wizytą u Donalda Trumpa. Przed Białym Domem kończy się już zorganizowana z wielkim rozmachem gala mieszanych sztuk walki, zorganizowana z okazji 250-lecia powstania USA i 80. urodzin Donalda Trumpa. Na początku wydarzenia nad amerykańską stolicą przeleciała eskadra 12 odrzutowców. Wśród ważnych gości byli m.in. prezydent Polski Karol Nawrocki oraz szef Mety Mark Zuckerberg. Nawrocki i Trump uścisknęli sobie dłonie, krótko rozmawiali. Z jakim przesłaniem jechał do Waszyngtonu polski przywódca?
2: To jest w interesie Polski, aby prezydent Polski miał dobre relacje z prezydentem Stanów Zjednoczonych, a nasz cel strategiczny jest taki, czym więcej żołnierzy amerykańskich w Polsce, tym lepiej.
0: Mówi w rozmowie z dziennikarzami chwilę przed wydarzeniem prezydent Nawrocki. Na telebimach rozstawionych w strefie dla fanów walki śledziło według szacunków nawet 100 tysięcy osób. A ważna decyzja w Białym Domu zapadła chwilę przed tym wielkim show. USA oraz Iran zawarły wstępne porozumienie pokojowe. Trump powiadomił, że zezwolił na natychmiastowe otwarcie cieśniny Ormus i zakończenie blokady irańskich portów.
1: To jest raport.
0: Przyczyną kolizji drogowej z udziałem kandydata PiSu na premiera, Przemysława Czarnka, było wymuszenie pierwszeństwa przez 19-letniego kierowcę. Mężczyzna przyznał się do winy i przyjął mandat. O szczegółach poinformował wieczorem rzecznik PiSu Rafał Bochenek. Więcej na ten temat nasz reporter Mateusz Chłyston.
3: Z informacji przekazanych przez służby i świadków wynika, że 19-letni kierowca Opla wymusił pierwszeństwo i uderzył w bok Volkswagena, którym jako pasażer jechał Przemysław Czarnek. Na skutek uderzenia auto wypadło z drogi i zatrzymało się na przydrożnym słupie, uderzając także w skrzynkę z rozdzielnią prądu. Nikomu na szczęście nic poważnego się nie stało. Do szpitala na badania trafiła jednak pasażerka auta sprawcy. Pomocy medycznej wymagała też kobieta jadąca z kandydatem PiS na premiera. Otrzymała ją jednak na miejscu.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: W centrum Łodzi rozległo się jedno wielkie mruczenie. WC1 odbył się Koci Weekend, międzynarodowa wystawa kotów rasowych połączona z wydarzeniami edukacyjnymi i atrakcjami dla całych rodzin. Przez dwa dni odwiedzający mogli podziwiać około 200 kotów reprezentujących 30 ras. Z uczestnikami tego wydarzenia rozmawiała Julia Niewiadoma.
4: Co udało się już zobaczyć?
5: Bardzo duże koty, majkuny, takie, które wyglądają trochę jak tygrysy. Stwierdzam autentycznie, że wszystkie koty, które istnieją, są najsłodszymi zwierzętami na świecie. Wiem, że mogę się spotkać z hejtem, dlatego, bo niektóre osoby wolą koty, niektóre psy, ale ja i moja rodzina uważam, że koty są najlepsze.
6: Majkuny to duże tygrysy. Do jakich rozmiarów rosną? Takie metr długości to jest minimum, czyli to trochę takie kotopsy?
7: Tak, tym się charakteryzują.
6: Jakiś kotek znajdzie się w domu?
8: Chyba jednak taki, któremu można by było dać dom, ale oczywiście warto zawsze też dowiedzieć się, jak to wygląda też z innej strony.
0: W programie znalazły się także spotkania z międzynarodowym gronem sędziów oraz wykłady poświęcone na opiece nad kociakami.
9: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Pogoda.
12: A wy też się zgadzacie, że koty są słodkie?
13: Są specyficzne, skubane.
12: Ja pamiętam taką historię, ktoś kiedyś opowiadał, nie wiem czy to prawda czy nie, że jak spał i tutaj mu grdyka się ruszała, to kot się na nią rzucił. I od tego czasu ja, wiesz, z kotami nie za bardzo za pan brat.
13: Ja lubię, ale to jest jednak zwierzę, które chodzi swoimi drogami i trochę macie w nosie.
12: No trochę, tak. Proszę państwa, wracając do pogody, w takim razie po tej grdyce myślę, że to będzie lepsze rozwiązanie. O poranku od 10 do 12 stopni powyżej zera, do tego wszystkiego możliwe opady deszczu, szczególnie na północy i na północnym wschodzie naszego kraju. W ciągu dnia zresztą będzie wyglądało to bardzo podobnie, tylko temperatury wzrosną od 14 w Olsztynie przez 16 w Łodzi do stopni 17 w Warszawie.
14: Tak jest, a dzisiaj, drodzy państwo, mamy ogólnopolski dzień dogoterapii. No i weź to zrób z kotem.
9: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
15: Eskarok 6 na 9.
16: Ziętarska,
15: Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w Eskarok.
13: Przecież koty regularnie uprawiają dogoterapię, jak uciekają przed psem na drzewo.
12: Klasyk mawiał, jak jest ochota, to i pies kota
14: tak, wiemy.
12: Wyleczy.
14: Co tam w raportach?
0: A czy ten kot po tej grdyce robił pac, pac, pac, pac, pac, pac, pac?
14: Tego nie wiem, bo ten chłop się podobno nie obudził już.

0: Ale to miłe, bo dzięki Państwu także wiele filmów sobie przypominamy i sobie o nich dyskutujemy. Tych, które rozśmieszały i wzruszały, bo dzisiaj o filmach, które wzruszają, o filmach, na których łezka zakręciła się wokół z Państwem, rozmawiamy.
1: No bo dzisiaj już padło, że Terminator i przejrzeliśmy filmy, w których grał Arnold Schwarzenegger i było parę takich filmów absolutnie genialnych. Ja uwielbiam Last Action Hero, czyli bohater ostatniej akcji i tam też mi się zdarzało, że mi się łezka wokół zakręciła.
2: Tak jest, o tym wszystkim rozmawiamy z okazji tego, że w 1994 roku miała miejsce światowa premiera filmu animowanego, właściwie animacji wtedy, bo później powstał film animowany Król Lew. No i jak wieść światowa niesie, generalnie większość dzieciaków i dorosłych na tym filmie przynajmniej raz się spłakała.
0: Mm-hmm. Państwa pytamy o te filmy, które wzruszają i uwaga, będzie taki film, który wzrusza i jeszcze dodatkowo z zagadką od naszego słuchacza. Mm-hmm. Posłuchajmy.
3: Myślę, że kiedy o filmie, na którym płaczę, powiem, że główne role grali w nim Pazura i Linda, głównie Linda, to niewiele osób się zorientuje, na jakim filmie z nimi dwoma można płakać. Ale jak dodam, że jestem ojcem, to dorośli prowadzący na pewno od ręki rzucą tytuł.
0: Państwo już wiecie?
1: No.
0: Ja mam podpowiedź. Uwaga.
4: Następnym razem zrobię ci kurę słodko-kwaśną.
5: Tylko dodaj trochę kury.
0: To był film, który nazywał się Tato. Słuchajcie.
1: Okej.
0: Segda zagrała tam taką rolę, pani Segda, w sensie aktorka Dorota Segda, że ja od tego czasu patrzę na nią tylko przez pryzmat tego filmu i się jej po prostu boję.
2: Ale słuchajcie, w drugą stronę idąc jest też film pod tytułem Prawo Ojca i tam
0: tak.
2: Z kolei główną rolę gra Marek Konrad.
0: Tak.
2: I tam też byłem tak wzruszony.
0: No to drodzy Państwo, o takich filmach właśnie rozmawiamy i na takowe filmy od Państwa czekamy. Messenger Reski Rok do Waszej dyspozycji.
6: Ten kawałek dobrze rokuje.
1: No i to co teraz też będzie na wzruszu. Artur Rojek w objęciach.
0: Mhm, niedawno wpadł do Eski Rok, opowiadał m.in. o tym numerze.

0: Reklama. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
1: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
2: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SCRO.
1: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jaros Obierajewicz.
3: Reklama.

0: Tajne dochodzenie. Tajne dochodzenie w Esce Rock. Kto to jest?
1: Mamy dzisiaj dochodzenie w Esce Rock. Poranne szukamy człowieka, którego wam opisujemy, bo nagrody są naprawdę bardzo zacne. Dzisiaj mamy dla was specjalny zestaw od zespołu Foo Fighters. Dorzucamy do tego jeszcze nasze eskorokowe gadżety. No i już coś o tym człowieku wiemy.
2: Wiemy, że ta postać miała napięku z lekarzami już od porodu. Wiemy, że ta postać swój największy przebój rozpisała w notatniku w zaledwie kilka dni. Można też powiedzieć, że dzięki tej postaci wypłynął na powierzchnię inny zespół muzyczny.
3: Drodzy państwo, kto to taki?
4: Czy tam postacią nie jest Dave Grohl?
5: Cześć wszystkim. Czy w tej zagadce chodzi może o Kurta Cobaina?
6: Chodzi o Bruce'a Dickinsona.
7: Czy to chodzi o lidera Foo Fighters Grohla?
8: Czy w konkursie chodzi o postać Kurta Cobaina?
9: Czy to chodzi o rapera Piusa, czyli Piotra Schmidta?
10: Zapewne chodzi wam o Mozarta.
11: Czy w konkursie chodzi może o Baba Dylana?
3: Wszyscy państwo mieliście rację, ale to nie jest dobra odpowiedź.
2: Tak jest, dlatego podrzucamy kolejne podpowiedzi szybciutko.
1: Bardzo proszę, uwaga, teraz trzeba się skupić. Ta postać zasłynęła między innymi biegając po schodach.
2: Ta postać musiała kiedyś sprzedać dosłownie wszystko.
3: Ta postać potrafiła onieśmielić partnerów swoich dzieci.
2: Kto to jest?
3: Messenger Eski Rock do państwa dyspozycji.
0: Poranne dochodzenie. Eski Rock.

0: Czas się dowiedzieć, co się dzieje w Polsce i na świecie. Michał Poklękowski.
1: SK Rock. Raport.
2: Zapraszam. Co najmniej 9 osób zginęło, a około 30 zostało rannych w wyniku zmasowanego ataku Rosji na dwa największe miasta Ukrainy, na Kijów i na Charków, przeprowadzone w nocy. Takie informacje przekazały ukraińskie władze. Przedłużenia pakietu ceny paliwa niżej do końca roku chce aż 78% ankietowanych Polek i Polaków. Tak wynika z badania Instytutu Polster dla Superekspresu. Przeciwko wydłużeniu programu osłonowego opowiedziało się jedynie 7% ankietowanych.
1: To jest raport.
2: Po prawie 3 miesiącach od ostatniej rozprawy sąd w Oslo w Norwegii ogłosi dziś wyrok w bardzo głośnej sprawie Mariusza Borga, syna przyszłej królowej Norwegii Mette Marit. Za zarzucane mu gwałty, przemoc i udział w handlu narkotykami prokuratura zażądała dla niego 7 lat i 7 miesięcy więzienia.
1: Sport.
2: Szwecja wygrała z Tunezją 5-1 w meczu grupy F piłkarskich mistrzostw świata. We wcześniejszym spotkaniu tej grupy Holandia zremisowała z Japonią 2-2. Z kolei w grupie E Niemcy 7-1 rozbili debiutujące na mundialu Curaçao, a Wybrzeże Kości Słoniowej 1-0 wygrało z Ekwadorem. Lewis Hamilton w zespole z zespołu Ferrari wygrał wyścig Formuły 1 o Grand Prix Barcelony. To jego pierwsze zwycięstwo od przejścia w 2025 roku z Mercedesa do Ferrari, a 106 w karierze. Dwie wygrane i dwie porażki. Z takim bilansem polscy siatkarze zakończyli pierwszy turniej Ligi Narodów. W ostatnim meczu zawodów w Chinach Polacy wygrali 3-2 z Ukrainą. Teraz biało-czerwoni wystąpią w Polsce. Turniej w Gliwicach odbędzie się w przyszłym tygodniu.
3: Ziętarska, Olszewski, Góralski 6 na 9.

0: chodzenie w Esce Rock.
1: Zestaw gadżetów od Foo Fighters, a do tego dokładamy jeszcze koszulkę 6x9, pod warunkiem, że zgadniecie Państwo, kto to taki w porannym dochodzeniu dzisiaj był bohaterem naszego konkursu.
2: Dawno tej zabawy nie było, cieszę się, że dzisiaj mogliśmy do niej wrócić, połączyć sobie ją też ze światem filmowym, ale po kolei wiemy, że ta postać miała na pinku z lekarzami już od porodu, wiemy, że ta postać swój największy przebój rozpisała w notatniku w ciągu 3,5 dnia. Można też powiedzieć, że dzięki tej postaci sukces odniósł pewien zespół muzyczny.
3: No i mało tego, ta postać zasłynęła między innymi biegając po schodach. Ta postać musiała kiedyś sprzedać dosłownie wszystko i potrafiła onieśmielić partnerów swoich dzieci.
1: Kto to taki?
4: To zapewne będzie Bon Jovi.
5: Czy chodzi o panią Fionę Apple?
6: Cześć, tą postacią jest Mick Jagger.
7: W tej zagadce, kto to jest, nie chodzi wam przypadkiem o Michała Wiśniewskiego?
8: Czy ta postać to Ozzy Osbourne?
9: To może to Piotr Łobodziński.
10: Chodzi o Wiśniewskiego chodzi, Michała.
11: Podejrzewam, że tą osobą, którą szukacie, to jest Zenek Martyniuk. Na nim się wzorują wszyscy artyści świata. On jest tak znany jak Lech Wałęsa. Także na pewno to jest on.
1: No kto wie, kto wie, być może. Zobaczymy.
2: Ja, słynna scena, świetny, kiedy biegał po białostockich schodach.
3: Fantastycznie. To też nie jest pan Wyszneski.
1: Drodzy Państwo, ale wiemy, kto to taki i mamy też prawidłowe odpowiedzi.
6: To totalnie nie jest zespół, znaczy w ogóle związane z muzyką, ale to brzmi jak Sylwester Stallone, który biegał po schodach i on też musiał bardzo dużo się pozbyć, aby później zyskać wiele.
1: Mamy
2: wow. Dokładnie tak, proszę Państwa. Dzisiaj z okazji tego, że mamy rocznicę drugiej odsłony Rockiego, tak? Rocky 2 wyszedł na świat w 1979 roku.
1: Wyszedł na świat, jak wyszedł dobrze wiemy, świat. Z problemami,
3: tak. Właśnie, jest. Bo to jest niewiarygodne. Mamy tutaj w podpowiedziach, że ta postać miała na pieńku z lekarzami już od porodu.
2: Tak, bo ta uszkodzona twarz, to, że on ma zniekształconą twarz i niewyraźnie mówi, miało miejsce tak naprawdę już podczas porodu, kiedy lekarze go, mówiąc wprost, wyciągali, to jeden z lekarzy uszkodził mu twarz. Proszę Państwa, to, że musiał wszystko sprzedać, to musiał sprzedać nawet swojego ukochanego psa, bo nie miał co jeść.
3: Straszne to jest.
2: Ale później tego psa odkupił i ten pies nawet wystąpił w Rockim.
3: Ale on nie śmielała partnerów swoich dzieci.

0: Krzysiek Tilaw.
1: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
2: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
3: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
4: Cześć, tu Kasia Kowalska. Zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
5: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock.
6: Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
7: Reklama.

0: Utwór, który sam sobie jest wyciskaczem łez, Guns N' Roses. My dzisiaj rozmawiamy o filmach, serialach i filmach animowanych, które sprawiają, że oczy wam się pocą.
1: Słuchajcie, wgrywacie nam na Messengera, przypominając przy okazji o filmach, na których sami żeśmy płakali, już żeśmy o tym po prostu zapomnieli.
2: Wyciskacz łez, w sensie film do płaczu, no to jak jesteście, jak macie dzieci, to Interstellar. To jest po prostu muzyka, no, robi taką robotę. Interstellar, jak ojciec ogląda po latach filmy o córce, ja pierdziu, no, naprawdę.
3: Poranne 6 na 9 w SC Rock.

0: szkoda gadać, szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: Wierzyć się nie chce, kolejne szkoda gadać przed nami. Kaja i Rinke Royens słodzą sobie w podcaście 16 lat po rozwodzie. Ja cię zawsze kocham, mówi Rinke. A jego obecna partnerka podobno już wymieniła zamki w drzwiach.
2: Tymczasem strzaskana na Mahoń Anna Lewandowska smaży zabójcze mięśnie brzucha nad basenem. Ja się trochę boję, jak one są takie zabójcze, to może lepiej trzymać się od niej z daleka?
3: Z kolei z Colin, proszę Państwa, spóźnił się na koncert ponad 2 godziny. Zero szacunku dla fanów. Zegarek za 65 tysięcy złotych się nie sprawdził. Jak to się spóźnił? Po prostu w tym czasie zagrał 2 inne koncerty.
0: To jest jakaś porażka.
4: Reklama. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
4: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
6: Reklama.

0: Słuchacie Eski Rock.
1: Od dziś aż do końca tygodnia drogówka będzie w całym kraju prowadzić działania, które mają uderzyć w kierowców jeżdżących po alkoholu. Zatrzymał auto na środku skrzyżowania i boso poszedł na stację paliw, żeby ukraść tam paliwo. Tak było w Lublinie.
2: Eski Rock. Raport.
1: Minuta po ósmej, Michał Poklękowski, zapraszam. Na początek Ukraina. Po nocnym zmasowanym ataku w wyniku ostrzału życie straciło 9 osób, 4 w Kijowie i 5 w Charkowie. Trwa gaszenie pożarów i przeszukiwanie gruzowisk. Najwięcej zniszczeń w ukraińskiej stolicy. Uszkodzone zostały budynki mieszkalne, budynek sądu, wytwórnia filmowa, a także duży kompleks artystyczno-muzealny. Po raz drugi od początku wojny zaatakowana została Ławra Peczerska, świątynia objęta ochroną UNESCO, która jest jedną z najważniejszych pamiątek historycznych na Ukrainie. W czasie ataku zabrzmiały dzwony. Pożar rozprzestrzenił się na obszarze około 800 m2. Rosyjski dron uderzył w centralną część dachu soboru w Niebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Uszkodzonych zostało wiele obiektów w górnej części soboru. Obecnie oceniamy stan budynku, aby sprawdzić, czy w ogóle będzie można go jeszcze odrestaurować. Tej nocy Rosja łącznie wystrzeliła w stronę Ukrainy ponad 600 dronów i 70 rakiet. Głównym kierunkiem uderzeń był Kijów, ale rakiety spadły też w Charkowie i Dnieprze.
3: To jest raport.
1: Rusza policyjna akcja Alkohol i Narkotyki. Od dziś do końca tygodnia funkcjonariusze drogówki w całym kraju będą prowadzić zakrojone na szeroką skalę działania, które mają uderzyć w kierowców jeżdżących po alkoholu. Szczegóły zna nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, na czym konkretnie mają polegać te działania?
4: Oprócz kontroli w wytypowanych wcześniej miejscach, funkcjonariusze mają także wyrywkowo sprawdzać kierujących na obecność alkoholu i narkotyków. Część działań będzie odbywała się także na drogach i ulicach wskazanych wcześniej przez samych obywateli. Dane na temat miejsc, gdzie może dochodzić do takich przestępstw, zbierała wcześniej europejska organizacja Roadpol, która zrzesza służby odpowiedzialne za nadzór nad ruchem drogowym i która organizuje te akcje. Wzmożonych kontroli na drogach możemy się więc spodziewać do niedzieli.
3: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Zatrzymał auto na środku skrzyżowania i boso poszedł na stację paliw, żeby ukraść paliwo. Teraz Lublin i pijany z dożywotnim zakazem prowadzenia pojazdu. Właśnie usłyszał zarzuty. Jest wniosek o jego aresztowanie. Więcej o tej sprawie na koniec. Maciej Kurek.
5: Do zdarzenia doszło w ten weekend. Na jednym ze skrzyżowań zatrzymuje się auto i częściowo blokuje przejazd. Z pojazdu wysiada mężczyzna, który boso idzie, jak się okazuje, w kierunku stacji benzynowej. Wszystko obserwuje kierowca miejskiego autobusu, który o wszystkim informuje policję. Zanim mundurowi dotarli na miejsce, przyszło kolejne zgłoszenie. Tym razem o mężczyźnie, który boso przyszedł na stację paliw, wziął wiadro stojące przy dystrybutorze z wodą służącą do mycia szyb i wylał ją, po czym nalał do wiadra paliwa i poszedł w kierunku skrzyżowania, gdzie pozostawił auto. Jak się okazało, zabrakło mu paliwa w baku i postanowił je uzupełnić. Policjanci zatrzymali go przy pojeździe. 33-latek był pijany. Badanie alkomatem wykazało, że miał 2,5 promila alkoholu w organizmie. To jednak nie wszystko, bo kierujący posiadał od 7 lat dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Odpowie za kierowanie pojazdem po alkoholu, złamanie sądowego zakazu i kradzież paliwa.
1: 33-latek stracił już samochód, auto zostało zabezpieczone na policyjnym parkingu.
6: Na program zaprasza jego sponsor, ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Pogoda.
8: Proszę Państwa, dzisiaj niebo płacze nad prawie większością naszego kraju, bo i na północy, i w centralnej Polsce, i na wschodzie, i na południowym wschodzie, ale nic dziwnego, bo jak dzisiaj rozmawiamy o takich wyciskaczach łez, to aż po prostu chmury zaczęły się pocić. A na termometrach w ciągu dnia zobaczymy maksymalnie od stopni 14 w okolicach Białegostoku, 18 w Poznaniu, 17 w Warszawie i Łodzi oraz we Wrocławiu, zresztą w Katowicach i Krakowie podobnie.
9: Co robić w taką barową pogodę? Brytyjczycy dzisiaj świętują Narodowy Dzień Piwa.
6: Na program zaprosił jego sponsor, ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: 6 na 9.
11: 6 na 9.
10: Dziennarska, Olszewski, Góralski od 6 do 9 w SRO.
12: No Kondziu, nie możesz puszczać takich dźwięków ludziom z rana. Siedzą w samochodach i od razu każdy ma ochotę iść siku.
8: Był kiedyś taki wyciskacz łez o piwie. Świat według kiepskich.
9: Tak, to ja pamiętam, to melodramat był straszny. Co tam w raportach?
1: No porozmawiamy o porozumieniu pokojowym na linii Waszyngton-Teheran. Do tego wrócimy w raportach.

0: Koma wpadła tutaj tylko na pół piosenki, a my wracamy, drodzy Państwo, do tematu przewodniego dzisiejszego dnia.
1: To jest niesamowite i co nas wzrusza w filmach i na jakich filmach płaczemy. Ja mam wrażenie, że każdego w danym momencie życia, czy na jakimś etapie życia, wzruszają inne rzeczy. Ja na przykład, jak się urodziła moja córka, słuchajcie, ja przez wiele, wiele lat nie mogłam oglądać filmów bez happy endu, ponieważ strasznie je przeżywałam. Kiedyś moja znajoma, która jest wielką fanką kina, spojrzała na mnie i powiedziała: wiesz, Jentara, że ominęło cię 90% dobrych filmów. Ja mówię: wiem, mam świadomość, ale nie mogę, bo strasznie płaczę.
2: Coś w tym jest dzisiaj. Wspominamy rok 1994. Wtedy miała miejsce światowa premiera filmu animowanego Król Lew. Tam wiele osób płacze, chociaż jedna ze słuchaczek napisała nam: obejrzałam film z synami i to są jacyś socjopaci. Nie uronili ani łzy.
0: Ja też lubię wszystko z happy endem. Masaż na przykład. A Państwo?
3: Witam, witam. Jest jeden taki trochę bardziej niszowy film. Twórcy, no, dość wielkiego, o imieniu Bartosz. I zwie się ten film, na którym łzy same cisną się do oczu, sarnie żniwo.
0: No i teraz ręka do góry, kto oglądał i o czym to?
1: Nie wiem, nie mam zielonego pojęcia.
2: W radiu nie widać, ale nie podniosłem.
0: To może coś, co widzieliśmy? Ach, tak mi się wydaje, wszyscy.
4: Małe z filmów, które mogą mnie wzruszyć. Oprócz jednego jest nim Zielona Mila. Leciałem jak bobr, tak jak kolega na Terminatorze.
0: I tyle, drodzy Państwo. Messengerski rok do Waszej dyspozycji. A tak założyłem, że wszyscy widzieliśmy Zieloną Milę. Widzieliśmy wszyscy Zieloną
1: wszyscy
0: Milę?
1: Wszyscy chyba widzieliśmy.
2: Nie wszyscy.
0: Nie widziałeś Zielonej Mili? Tam się nie kończy happy endem, Wojtku.
5: Poranne 6 na 9 w SC Rock. Ten kawałek dobrze. Dobrze rokuje.
1: Teraz proszę nie płakać. Teraz się proszę cieszyć i radować. Zupełnie świeżutkie Nothing But Thieves i utwór pod tytułem Evolution.

0: Reklama. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych Gaciach, Pupkach, Leniach Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w Piekle Dolnym lub Górnym. Pobierz aplikację Eskirog z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt.
1: Witaj cały świecie w internecie.
0: Aplikacja Eskirog. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś.
2: Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
0: Reklama.

0: proszę Państwa, bijemy się w pierwszy, bo tutaj pojawiło się hasło Sarnie Żniwo i od razu Państwo się odzywacie.
1: Sarnie Żniwo, tak, potwierdzam. Genialny film, wyciskacz łez od Bartosza.
2: Drogie SK Rock, jeżeli Wy nie wiecie, co to jest Sarnie Żniwo, to ja nie mogę Was dalej słuchać.
0: Ale słuchajcie, muszę sprostować, bo my w międzyczasie z Joanną obejrzeliśmy fragment i chodziło nam o filmy, w których wyciskamy łzy, a nam oczy krwawią.
3: To tak działało?
4: Drodzy Państwo, Messenger SK Rock do Waszej dyspozycji. Cały czas czekamy.
5: Film bez happy endu, który jest dobrym wyciskaczem łez i filmem z dobrą muzyką, to jest też Ostatni Mohikanin.

0: A my to chyba w sumie jednak lubimy poniedziałki, choć deszczowo jest i między innymi również o pogodzie teraz Michał Poklęgowski.
1: SK Rock. Raport.
2: Zapraszam. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla 7 województw na północy Polski. W wielu położonych nad morzem powiatach obowiązują także alerty pierwszego stopnia przed bardzo silnym wiatrem. Prokuratura Regionalna w Gdańsku skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko 4 osobom, którym zarzuca się 44 przestępstwa dotyczące m.in. oszustw oraz fałszowanie dokumentów w związku z realizacją szkoleń współfinansowanych z dotacji unijnych.
1: To jest raport.
2: Władze Tajwanu właśnie uruchomiły specjalną stronę internetową dla obywateli Chin, służącą do przekazywania informacji wywiadowczych. Takie informacje przekazał dziennik Taipei Times. Inicjatywa ma poszerzać wiedzę o sytuacji politycznej, wojskowej i gospodarczej w Chinach.
1: SK Rock Sport.
2: Kamil Majchrzak najwyżej w rankingu w swojej karierze. Dzięki wygranej w turnieju w Holandii polski tenisista awansował na 47 miejsce. Z najlepszej setki wypadł za to Hubert Hurkacz, który teraz zajmuje 103 lokatę. Na piłkarskich mistrzostwach świata dziś grę zaczną kolejne grupy w grupie G o 21. Belgia zmierzy się z Egiptem. W nocy za to Iran zagra z Nową Zelandią. Z kolei w grupie H o 18 pojedynek Hiszpanii z Republiką Zielonego Przylądu. A o północy Arabia Saudyjska.
3: Dawaj, dawaj.
2: Ha, ha, ha, zagra z Urugwajem.
3: Grupa ha, ha, ha, to chyba nasza, my tam byśmy mogli grać.
4: Ziętarska, Olszewski, Góralski, 6.

dziecka ryczałam na filmie pod tytułem Moja dziewczyna. Do dzisiaj ryczę, a jest tak stary i doskonale wiem, co się wydarzy. Dalej ryczę. Nie polecam, ale polecam.

0: chodzi o filmy, na których facet może zapłakać i być rozgrzeszony, to jest Ostatni Samuraj, Gladiator i Król Lew.
1: Ale ten Gladiator to się przewija. Słuchajcie, rzeczywiście pierwszy Gladiator to jest film, który widziałam chyba z milion razy i też za każdym razem mnie chyta za gardło.
2: Ale Ostatni Samuraj, wiesz, z Tomkiem Cruise'em też naprawdę fajny film, tak.
3: Ale tych filmów jest naprawdę dużo, dużo więcej. Czekamy na kolejne Państwa propozycje.
4: Zdecydowanie największy płacz w życiu. Wcale nie pamiętnik, co wydawałoby się może w babskim przypadku oczywiste. Siedem dusz. No taki wyrwał ze mnie płacz i szloch, że aż musiałam wycieraczki uruchomić.
2: To ja dwa wątki, bo pan Wojtek zna i pamiętnik.
3: Nie, pamiętnika nie znam, jako wiem, że jest taki film, że jest wyciskaczem łez i wiem, że tu się pojawi nie bez powodu, ale te siedem dusz rzeczywiście miałem okazję oglądać kilka razy i za każdym razem wzruszam się tak samo.
1: A ja jednak wyłam na pamiętniku. Piękny
3: tak?
1: Film, o
3: matko. Czyli to ty tak krzyczałeś.
1: To ja.
5: 6 na 9 w Esce Rock. Reklama. Eskarok.pl. Eskarok.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty, klasyka rocka, polski rock, kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarok.pl. Dobrze rokuje w internecie.
6: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
5: Reklama.

To ja z całego serca polecam Miasto Aniołów, na którym też można się poryczeć na maksa. A dla uważnych, taki kwiatek można tam w pewnym momencie wyłapać Zdrowaś Mario po polsku. Tak, w amerykańskim filmie. Pozdrawiam serdecznie!

0: urokałem na filmie Wszystkie psy idą do nieba.
1: Nie widziałem, ale zakładam, że kończy się śmiercią psa.
2: Słuchajcie, tyle jest po prostu niewiarygodnych telefonów dzisiaj w sprawie tego, na jakie filmy wyciskają wasze łzy. Padło też kwestia Znachora, na przykład. Boże, wiecie, że ja tego nowego Znachora, bo starego też bardzo lubię, ale ten nowy film oglądałam już chyba z 8 razy i za każdym razem ryczę, jak opętana.
3: O, to dobrze, czyli obejrzałaś za mnie. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o te filmy, to cały czas czekamy na Wasze propozycje. Nie wiem, czy się wszystkie zmieszczą na antenie.
1: W życiu.
3: No to może teraz jeszcze kogoś.
1: Jedna propozycja, drodzy Państwo, jeżeli usłyszycie tytuł tego filmu, a go nie widzieliście, a chcielibyście obejrzeć, to nie słuchajcie do końca.
4: Ale wzruszający temat otworzyliście. Cześć, ja płakałam na filmie Into the Wild w momencie, kiedy ojciec Christophera dostaje informację o tym, że Christopher nie żyje. To jak William Hart to zagrał... No, chyba słychać. Nawet teraz łamie mi się głos. Pozdro.
3: No nic dodać, nic ująć. Ja widziałem ten film, już niewiele wątków pamiętam, ale to jest generalnie podróż, generalnie film o podróży, ale też o podróży w głąb siebie. O, tak powiem.
2: Ja nie widziałam niestety, ale teraz to się trochę boję, bo ja już chyba nie mam siły ryczeć.
1: Słuchaj, ale spokojnie, możemy sobie obejrzeć. Najbardziej wzruszająca jest ostatnia scena, ta, w której bohater umiera.
5: Poranne 6 na 9 w SC Rock.

0: drodzy Państwo, ten program mógłby trwać jeszcze 6 godzin, a i tak wszystkich propozycji Państwa byśmy pewnie nie zdążyli zaprezentować. Także przykro nam bardzo, ale musimy kończyć. Pięknie dziękujemy za udział w naszej zabawie.
1: I musimy niestety się oddalić, ponieważ gdyby tak się nie wydarzyło, to Kondzie na pewno zaspoilerowałby Wam końcówki wszystkich filmów.
2: Ale trzeba przyznać, że to było naprawdę przyjemne spotkanie. Razem z Państwem rozmawialiśmy sobie dzisiaj z okazji premiery Króla Lwa, która miała miejsce w 1994 roku. O tych wszystkich filmach, które sprawiają, że oczy Wam się pocą i nagle nasze zapadki w mózgach tak się pootwierały, że aż chciałoby się usiąść i znowu pooglądać.
1: Szypek na dachu.
0: Słuchajcie, jutro to powtórzymy.
3: To było 6 na 9 w ESC Rock.
4: Jedziemy na Mon i wtedy jest koniec.
3: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w ESC Rock. W każdą niedzielę po 21:00. Playlista osobista.
5: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
3: Playlista osobista. W poniedziałki po 21:00 w ESC Rock.
5: Zapraszam, Michał Cieślik.
3: Reklama.

0: Cena ropy spadła po potwierdzonej informacji o zawieszeniu konfliktu zbrojnego i ponownym otwarciu cieśniny Ormus. Prezydent USA zagroził 100% cłem na francuskie wina. Donald Trump mówi, że po prostu nie ma innego wyboru.
1: Eskarok. Raport.
0: Minuta po dziewiątej, Michał Poklękowski, zapraszam. Śmierć 75-latka na Pomorzu. Od tego zaczynamy. Policja zatrzymała jedną osobę, która dziś zostanie przesłuchana. Jest to Mateusz G., którego funkcjonariusze namierzyli w sobotnie popołudnie w Gdańsku. Mężczyzna jest łączony z ujawnieniem zwłok 75-latka, które znaleziono w nocy z piątku na sobotę na leśnym parkingu w Młynkach koło Czerska, obok porzuconej taksówki. Według nieoficjalnych informacji taksówkarz został zamordowany.
1: To jest raport.
0: Obniżką cen ropy zaowocowała informacja o zawieszeniu konfliktu i ponownym otwarciu cieśniny Ormus. Choć oficjalne podpisanie porozumienia ma się odbyć dopiero w piątek, to zarówno USA, jak i Iran już zadeklarowały zakończenie działań wojennych na wszystkich frontach, w tym w Libanie. O reakcji światowych rynków Mateusz Chłystun.
2: Przez cieśninę Ormus przepływa około 20% transportów związanych ze światowym handlem ropą. Jej ponowne otwarcie przekłada się więc na mniejsze koszty transportu i produkcji, a w efekcie na niższe ceny paliw, m.in. w Europie. Na porozumieniu skorzysta też bezpośrednio gospodarka Iranu. To możliwe dzięki częściowemu odblokowaniu zamrożonych aktywów, a to kwoty sięgające 25 miliardów dolarów. Czasowo złagodzone zostaną też ograniczenia w eksporcie ropy z tego kraju. To wstępne porozumienie obarczone jest jednak też pewnym ryzykiem. Część irańskich środowisk politycznych krytykuje układ ze Stanami, a najtrudniejsze kwestie nuklearne nadal pozostają nierozwiązane.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Prezydent Donald Trump ostrzegł dziś, że Stany Zjednoczone nie będą miały innego wyboru, jak tylko nałożyć 100% cła na francuskie wina, co byłoby prawdziwym ciosem dla tamtejszych producentów rynku. O ile Paryż nie zniesie podatku cyfrowego nakładanego na amerykańskich gigantów technologicznych.
3: Pogoda.
0: Poniedziałek będzie pochmurny. Jeśli pojawią się rozpogodzenia, to dopiero po południu, ale będą niewielkie. W wielu regionach przelotne opady deszczu. Na termometrach dziś od 14 stopni na Mazurach, przez 17 na Mazowszu i Włódzkiem, do 20 na Podkarpaciu. Nad morzem i w górach może mocno wiać przez cały dzień.
3: Eskarok. Kultowe kawałki. Kultowe historie. Zaprasza Jaro Sobierajewicz.

0: z jednej strony śpiewali idź precz, a z drugiej strony kochaj mnie nieprzytomnie. No i tak to bywa czasem z miłością, prawda? Raz na wozie, raz pod wozem. 12 minut po 9, pan Jaro mówi dzień dobry. Połowa czerwca, właśnie następuje 15 dzień miesiąca, a my zaczynamy nowy tydzień, poniedziałek. I kultowe historie też się dziś zaczynają.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Zespół Muse.

0: To oczywiście zespół Kult w ST Rock. A teraz z Oslo wędrujemy w okolice Manchesteru.
1: Kultowe historie w ST Rock.
0: Skąd pochodzi zespół o nazwie Joy Division. W roku 79 panowie wydawali swoją debiutancką płytę i doskonale wiedzieli, co ma się znaleźć na okładce ich debiutu. Przynieśli miteczkę z materiałami i stronę wyciętą z The Cambridge Encyclopedia of Astronomy, tak wspominał Peter Saville, który był odpowiedzialny za stworzenie projektu. Na zdjęciu było widać fale radiowe, wysyłane przez pierwszy odkryty przez człowieka pulsar. To była bardzo precyzyjna sekwencja sygnałów, dokładnie co jedną i jedną trzecią sekundy. Diagram przedstawiał pasy układające się w linii ciągłej, które w pewnym momencie zaczynają falować. Według Scientific American oryginalny wykres stworzył astronom Harold Kraft na potrzeby swojej pracy doktorskiej w roku 70. Saville odwrócił jedynie kolory, by na okładce dominowała czerń. Nagrań tego albumu dokonywano w Stockport w ciągu zaledwie trzech weekendów między 1 a 17 kwietnia 79 roku. Pracą zajął się producent Martin Hannett, który wspominał, że chłopcy byli bardzo łatwym tworzywem i zgadzali się na wszystkie jego pomysły. Między innymi na ten, by zespół punkowego stali się bardziej zespołem nowofalowym. Z czego z finalnych prac nie byli zadowoleni na przykład wokalista i Martin Sumner. No ale perkusista, na przykład Steven Morris, był bardzo zadowolony i przekonał kumpli do wydania tak przygotowanej płyty. Dziś dokładnie rocznica wydania Unknown Pleasures, która ukazała się 15 czerwca roku 79. Może nie wszyscy byli tam w składzie zadowoleni z brzmienia tej płyty, ale rozpoczynała się piękna, choć bardzo krótka historia tego zespołu. A po tym pierwszym kroku panowie potem wykonali jeszcze jeden, drugi, nagrywając to, co po nich zostało najsłynniejszego. Ciekawe, jakby to się toczyło dalej, gdyby nie samobójcza śmierć Jana Curtis.

0: Nie chwaląc się specjalnie, ale jestem człowiekiem, który widział naprawdę bardzo wiele koncertów, bardzo wielu zespołów i tak naprawdę już na niewiele koncertów czekam. Ale spotkanie z System of a Down w tym roku w Polsce jest na mojej liście bardzo wysoko, a może nawet i na pierwszym miejscu. Lonely Day, System of a Down. I za moment pojawi się u nas na antenie zespół, którego historia rozkręcała się w latach 90. od grania, które Amerykanie nazywają punk rockiem, a wtedy z lekkim uśmiechem reagują na to ci, którzy słuchali punka na przykład brytyjskiego z lat 70. Ale ja tam lubię The Offspring. Self Esteem za chwilę.
1: Autopromocja. Melina.
2: Esce Rock. To jest w ogóle sen, który co jakiś czas wraca, że coś mówisz i już za chwilę wam powiem, już za chwilę. I oni tak, jest cała sala na początku i powoli masz, wiesz, to jest masakra. Teraz się boję tego i boję się autentycznie, że usiądę sobie w te wakacje, otworzę laptopa, będzie taki pusty ekran z takim kursorem migającym i stary, co tam się wydarzy, to nie wiem. Pamiętam, jak leżałem sobie w pociągu, jak cały mój kabaret spał, wracaliśmy z Krakowa, z kabaretów, przeglądu kabaretów Paka do Gdańska i pamiętam, wygraliśmy wtedy, wygraliśmy pierwsze miejsce i ja leżałem i myślę sobie, kurczę, ja już nic śmiesznego nie wymyślę. Ja już nic, oprócz programu o mnichach, bo taki mieliśmy program, nie wymyślę nic śmiesznego.
3: Melina. A w najbliższej Melinie król polskiego stand-upu Abelard Giza.
1: Melina w Esce Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
3: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: Reklama.
1: Esca Rock. Radar.
5: Zapraszam, Michał Prokopowicz. Zbigniew Hołdys zaliczany jest do grona najważniejszych postaci polskiej sceny muzycznej. Dawny lider formacji Perfekt z reguły korzysta z mediów społecznościowych, aby komunikować się ze swoimi odbiorcami. To właśnie tam opublikował nagranie, w którym podzielił się z fanami bardzo ważną i wyczekiwaną wiadomością o powrocie do studia i pierwszych efektach. Szczegóły znajdziecie na eskarok.pl.
1: Eskarok. Radar.
6: Hi, I'm Phil Collins.
7: I'm Joe Elliott. We're from Def Leppard.
8: Hi, this is Beto.
9: And this is Paolo from Apocalyptica
10: on Esca Rock.

Self-Esteem, zespołu The Offspring. A teraz przenosimy się na piękne Karaiby. To właśnie tam, dokładnie 45 lat temu w studiach Air w Montserrat rozpoczęła się sesja nagraniowa zespołu The Police, która tworzyła materiał na ich czwarty album Ghost in the Machine. To na tej płycie znajduje się choćby to przepiękne nagranie, które teraz Państwu zagram. Spirit in a Material World.

0: Sing. Nagranie, przy którym naprawdę chce się śpiewać. Szkoci, choć tacy nieszkodco brzmiący. Travis w Esterok. Za moment 10, raport deski rok przed nami, po nim wróci muzyka. No i będziemy w Seattle, Soundgarden. Zagra Black Hole Sun.
1: Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. Esterok.
2: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
3: W każdą sobotę o 7:00. Esterok.
2: W Esterok.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00. W Esterok.
2: Konrad Olszewski. Zapraszam.
1: Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rock non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rock non-stop. W każdą sobotę po 20:00. Tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama.

0: Pakiet CPN w obecnej formule kończy funkcjonowanie. Od jutra ma obowiązywać wyższa akcyza. Koszykarska Legia wyszła na prowadzenie w walce o złoto mistrzostw Polski.
1: SK Rock. Raport.
0: Punktualnie 10:00, Michał Poklękowski, zapraszam. To już pewne, kierowcy głębiej sięgną do kieszeni. Pakiet CPN w obecnej formule kończy dziś funkcjonowanie. Od jutra ma obowiązywać wyższa akcyza, pozostanie natomiast obniżony VAT i limity cenowe na stacjach. Premier Tusk w weekend zapowiedział, że latem zakończy się program ceny paliwa niżej, wprowadzony w związku z kryzysem paliwowym wywołanym konfliktem na Bliskim Wschodzie. Dodał, że pojawiają się sygnały, które mogą wskazywać na stabilizację sytuacji na światowym rynku ropy.
2: Mamy niezłe sygnały w tej chwili, jeśli chodzi o perspektywę zakończenia wojny, tego konfliktu amerykańsko-irańskiego. No to daje nadzieję na to, że wzrost cen paliw zostanie zatrzymany i że one wrócą do jakiegoś normalnego poziomu.
0: Jak zaznaczał, program miał zapobiec gwałtownym podwyżkom na stacjach i ten cel został osiągnięty.
2: Myśmy zakładali i z tego się wywiązaliśmy, że do lata będziemy dopłacać do tego, aby ceny paliw nie wystrzeliły w górę. Zrealizowaliśmy, mieliśmy najtańsze paliwo w Europie.
0: W ramach programu CPN stawka VAT-u na paliwo spadła z 23 do 8%, a akcyza została zmniejszona o 29 groszy w przypadku litra benzyny i o 28 groszy w przypadku oleju napędowego, czyli do najniższego poziomu dopuszczonego przez Unię Europejską.
1: To jest raport.
0: W nim brutalne zabójstwo taksówkarza na Pomorzu. 27-latek już z zarzutami, wiadomo, że miał planować zbrodnie wcześniej. Przypomnę, do ataku doszło w nocy z piątku na sobotę na parkingu przy drodze krajowej nr 22 w rejonie Młynek. Według dotychczasowych ustaleń śledczych Mateusz G. miał zamówić kurs, a potem zaatakować kierowcę nożem.
3: Słyszał zarzut dokonania zabójstwa, przyznał się do zabójstwa taksówkarza, wyjaśnił, że planował to od kilku miesięcy. Zaprzeczył, aby po zabójstwie zamierzał dokonać kradzieży samochodu marki Mercedes stanowiący własność pokrzywdzonego. Przedstawił swoją wersję zdarzenia, iż powodem zabójstwa pokrzywdzonego był fakt, że pokrzywdzony miał wyrządzić kiedyś krzywdę jakiejś kobiecie.
0: Mówi Mirosław Orłowski z prokuratury w Chojnicach. Śledczy wciąż nie mają narzędzia zbrodni.
1: Słuchacie raportu w SCRO.
0: Koszykarska Legia wyszła na prowadzenie w walce o złoto mistrzostw Polski. W trzecim meczu finału Zieloni Kanonierzy wygrali na wyjeździe z Zastalem Zielona Góra 79-63. Kluczem do wygranej okazała się obrona, mówi skrzydłowy Legii Maksymilian Wilczek.
4: Na pewno dużo agresji było w obronie z naszej strony. Konsekwentnie graliśmy to, co mieliśmy założone i myślę, że to był klucz do wygrania dzisiejszego spotkania.
0: Legia prowadzi w finale 2-1, a dziś wieczorem w Zielonej Górze mecz numer 4.
5: SK Rock Biznes.
0: Przedłużenia pakietu ceny paliwa niżej do końca roku chce aż 78% ankietowanych Polek i Polaków. Tak wynika z badania Instytutu Polster dla Superekspresu. Przeciwko wydłużeniu programu osłonowego opowiedziało się jedynie 7% ankietowanych. Maj przyniósł wyraźne ożywienie w polskim sektorze e-commerce. Sprzedaż rosła znacznie szybciej niż inflacja. Najbardziej dynamicznie rósł popyt z zagranicy. To w dużej mierze zasługa AI, czytamy w poniedziałkowym wydaniu Pulsu Biznesu. Prezydent Trump ostrzegł dziś, że Stany Zjednoczone nie będą miały innego wyboru, jak tylko nałożyć 100% cła na francuskie wina, co byłoby ciosem dla tamtejszych producentów trunku, o ile Paryż nie zniesie podatku cyfrowego nakładanego na amerykańskich gigantów technologicznych. Jeszcze aktualne ceny walut. Za dolara, tego z Ameryki, zapłacimy 3,65 zł, za euro 4,24 zł. Z kolei frank szwajcarski jest wyceniany dziś na 4,60 zł i funt brytyjski kosztuje 4,91 zł.
5: Pogoda.
0: Poniedziałek będzie pochmurny. Jeśli pojawią się pewne rozpogodzenia, to dopiero po południu, ale będą krótkie, wręcz niepewne. W wielu regionach przelotne opady deszczu, na termometrach od 14 stopni na Mazurach, przez 17 na Mazowszu, do 20 na Podkarpaciu, nad morzem i w górach może naprawdę mocno wiać przez cały dzień.
5: A teraz kultowe kawałki, kultowe historie. Zapraszam Jaro Sobierajewicz.

0: piosenka Marka Jackowskiego w interpretacji zespołu Golden Life. Oprócz błękitnego nieba. Nie wiem jak u Państwa, ale w Poznaniu tego błękitnego nieba jak na lekarstwo. Jeszcze taki jeden cień. Potem podobno ma być już mniej deszczowo. No zobaczymy jak to będzie. Paul McCartney teraz i nowa piosenka.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Człowiek, który już nic nie musi, bo jeśli chodzi o żyjących muzyków, zdaje się, że jest tym najbogatszym. Ale wciąż ma ochotę i wciąż ma to coś. Come Inside.

0: Life is brutal and full of zasadzkas. I sometimes sami widzą Państwo, co pewnie pamiętają z dzieciństwa. Ladybug i sztuka latania. Teraz będzie o piosence, która no już chyba ma brodę, no.
1: Kultowe kawałki w SC Rock.
0: Doskonale pamiętam, kiedy byłem na studiach, kiedy ta piosenka ukazywała się na singlu. Czyli chwilę temu, a to już 29 lat. Bittersweet Symphony. Piosenka, na której The Verve przez wiele lat nie zarabiali, bo wykorzystali trochę za mocno sample z koncertowej wersji, orkiestrowej, przepraszam, piosenki The Last Time zespołu The Rolling Stones.

0: można powiedzieć, że to piosenka o konsekwencji, ale w tym przypadku o konsekwencji do tego, by się dobrze bawić. To też jest jakiś plan na życie. Nie mówię, że zły. Dobrze, żeby być uczciwym w tym, co się robi. Don't Stop Me Now, zespół Queen. A teraz będziemy czekać na niemieckojęzyczny projekt naszych zachodnich sąsiadów. I na chyba moją ulubioną piosenkę zespołu Rammstein. Żonę.
1: Autopromocja. Rusza festiwalowe lato z Eską Rock. Czerwiec. Koncert Kings of Leon w Łodzi. Festiwal Metronome w czeskiej Pradze. Start męskiego grania w Żywcu. Lipiec. Colors of Ostrava. Rock na bagnie. Czochraj Bobra. Book Nature Festival. Kazimierz Nication. Męskie granie. Poznań, Gdańsk i Wrocław. Sierpień. Męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festival. Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja.
2: Reklama. Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
1: Reklama.
3: Hey, this is Rob Caggiano from the band Volbeat.
4: Hey, this is Gerard Way from My Chemical Romance, and you're listening to Eska Rock.

zespół Rammstein w Esce Rock. Wspominałem chwilę temu o zespole The Verve i premierze piosenki Bittersweet Symphony, która miała miejsce dokładnie 29 lat temu. Teraz też będzie o premierze, która miała miejsce 2 lata po The Verve. To było 7-letnie oczekiwanie na nowy krążek Santany. Mówiło się o tym, że pan Carlos razem ze swoim zespołem zaprosił do współtworzenia nowej płyty masę ciekawych innych projektów, innych artystów. No i okazało się to prawdą. Ale nie spodziewaliśmy się, że ta płyta, która ukazywała się dokładnie 15 czerwca roku 99, przyniesie tak wiele hitów, jak Put Your Lights On, Maria Maria, czy to Smooth, które teraz Państwu zagram. Album Supernatural ma dzisiaj 27 urodziny.

0: Dire Straits i Brothers in Arms. Mój syn, nastoletni syn, który od ponad roku gra na gitarze, mówi, że najtrudniejsze do zagrania są i wykombinowania oczywiście ballady. No i takie jak Dire Straits na przykład robią na nim największe wrażenie, mimo że woli zdecydowanie te ostrzejsze piosenki. I nie mówimy tu o Dire Straits. Więc z ukłonem dla panów z Dire Straits do samej ziemi, pan Jaro, dziękuję za to wszystko, co robili, bo przecież historia tego zespołu, zdaje się, już się skończyła i tu w przypadku Marka Knopflera raczej nie ma co mówić, że nigdy nie mów nigdy. Jemu po prostu się już do tej samej rzeki wchodzić nie chce. 11:00, raport deski Roga, potem Smoke on the Water.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Kolej w grupie HHH o 18:00 pojedynek Hiszpanii z Republiką Zielonego Przylądka, a o północy Arabia Saudyjska.
3: Dawaj, dawaj.
2: HHH zagra z Urugwajem.
3: Grupa HHH to chyba nasza, my tam byśmy mogli grać.
4: Na jakim filmie albo bajce wzruszyłeś się do łez?
5: O Jezu, błagam was, ja strasznie ryczę na filmach niestety, w związku z tym unikam takich, żeby potem przez tydzień nie chlipać.
4: Michał, na Król Lwie płakałeś?
2: Na Pile 4.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
6: Reklama. Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
1: Klasyka rocka. Polski rock. Rockowe ballady. Rockowe nowości. Najświeższe rockowe newsy. Wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera. Muzyczne audycje autorskie.
6: Ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
1: skrock.pl. Strona dla ludzi rocka.
6: skrock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
0: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
1: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SCRO.
0: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jaro Sobierajewicz.
1: Reklama.
7: Służby zakończyły czynności na działce w Lutoryżu pod Rzeszowem, na której kilka dni temu odnaleziono ponad 30 ludzkich płodów, a także odpady medyczne. Czerwiec to ostatni moment na wniosek 800+, bez straty pieniędzy.
6: SK Rock. Raport.
7: 11:00, Michał Poklękowski, zapraszam. Zakończyły się właśnie czynności na działce w Lutoryżu pod Rzeszowem, na której kilka dni temu znaleziono ponad 30 ludzkich płodów, a także odpady medyczne. Trwało od czwartkowego poranka. Prokuratura zapowiada, że jeszcze dziś opublikuje komunikat podsumowujący dotychczasowe działania śledczych.
8: Dzisiaj będzie komunikat w tej sprawie, ponieważ ja nie mam jeszcze najbardziej aktualnych informacji dotyczących liczby ludzkich płodów, które zostały ujawnione na terenie posesji. Ostatnia informacja było ponad 30 i prawdopodobnie tyle zostanie, natomiast szczegółowe informacje będą podane w ciągu dnia dzisiaj, po podsumowaniu tych czynności, które zostały przeprowadzone.
7: Mówi nam Krzysztof Ciechanowski z Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie. Przypomnę, w sprawie zatrzymana została 57-letnia patomofolożka Magdalena H., była właścicielka nieruchomości. Kobieta usłyszała zarzuty zbezczeszczenia zwłok oraz nielegalnego składowania niebezpiecznych odpadów. Decyzją sądu trafiła na 3 miesiące do aresztu. Obrońcy podejrzanej złożyli zażalenie na tę decyzję. Pismo może zostać rozpatrzone jeszcze w tym tygodniu.
6: To jest raport.
7: Duża awaria w Velobanku. Nie działa strona banku i część pozostałych usług. W miniony weekend Velobank, przypomnę, miał przerwę techniczną związaną z migracją bankowości detalicznej City Handlowego. Czerwiec to ostatni moment na wniosek 800+, bez straty pieniędzy. Od tego miesiąca do 31 maja 2027 roku trwa nowy okres rozliczeniowy świadczenia. Ci, którzy zdążyli złożyć wniosek do 30 kwietnia, mogą spodziewać się wypłaty pieniędzy w którymś z czerwcowych terminów płatności.
9: Jeśli wniosek trafi do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych po 30 czerwca, świadczenie będzie przysługiwało dopiero od miesiąca złożenia wniosku, czyli na przykład od lipca lub od sierpnia, i w takiej sytuacji nie będzie już wyrównania za czerwiec.
7: Mówiła Beata Kopczyńska z ZUS-u. Warto pamiętać o tym, że wnioski składane są wyłącznie elektronicznie. Dodajmy, że od tego roku obowiązują nowe zasady przyznawania świadczenia 800+ obywatelom Ukrainy. Aby otrzymać wsparcie, rodzic albo opiekun musi być aktywny zawodowo.
6: Słuchacie raportu w SC Rock.
7: W Brazylii podczas skoku na bungee pracownicy firmy organizującej atrakcję zrzucili młodą kobietę z wysokości 40 metrów bez przymocowania liny. Nie była do niczego potrzebna. podpięta. Wydarzenie zszokowało opinię publiczną nie tylko w Ameryce Południowej. 20-latka, uderzając głową o ziemię, zginęła na miejscu. Brazylijskie media właśnie podały, że policja aresztowała 3 mężczyzn odpowiedzialnych za tę tragedię. Najprawdopodobniej odpowiedzą przed sądem za nieumyślne zabójstwo.
1: Pogoda.
7: Poniedziałek będzie pochmurny, jeśli pojawią się rozpogodzenia, to dopiero po południu. W wielu regionach przelotne opady deszczu, na termometrach dziś od 14 stopni na Mazurach, przez 17 na Mazowszu i Wódzkiem, do 20 na Podkarpaciu nad morzem i w górach może mocno wiać przez cały dzień.
1: Eskarok. Kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jarosław.

0: trochę jesienna piosenka, no i trochę jesień za oknem. Jeszcze przez chwilę, bo słońce ma wrócić, tak jak mówiłem, od jutra. Hej, byłaby. A teraz? Teraz coś dla Państwa, dla tych, którzy zmierzają w stronę Stadionu Narodowego. Ja wiem, warszawiacy mają blisko. Rzut beretem, podjadą tramwajem, nawet pójdą pieszo. Ale ci, którzy jadą na koncert Foo Fighters spoza Warszawy, niektórzy muszą już ruszać w drogę. Pozdrawiamy i życzymy miłej zabawy.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: No i oby Państwo usłyszeli ten numer na żywo. Unconditional.

0: Co może zrobić podróż z fanami jakiegoś artysty? Można sprawić, że kiedy się wyjedzie, mówi się, wow, ten artysta musi być naprawdę bardzo kochany przez ludzi. Może napiszmy o tym piosenkę. Taką przygodę miał kolega Alana Miles, który po powrocie z takiego właśnie wyjazdu autobusu pełnego fanów Elvisa Presleya powiedział do niej: ej dziewczyno, zróbmy piosenkę o królu. No i to jest ta właśnie piosenka Black Velvet. Pamiętają Państwo, kilka dni temu wspominałem o procesie sądowym, jaki Led Zeppelin wytoczyli spadkobiercy zespołu Spirit, piosenki Taurus, twierdzący, że Stairway to Heaven jest plagiatem tej piosenki.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: 10 lat temu Robert Plant zeznawał w tej sprawie i opowiadał przed sądem, cytuję, że nie może sobie przypomnieć koncertu, na którym miał widzieć właśnie występ zespołu Spirit w Birmingham w roku 70, ze względu na swój poważny udział w poważnym wypadku samochodowym później tej nocy, co miało wpłynąć na jego pamięć. Tak, takie rzeczy zeznawali kiedyś chłopcy z Led Zeppelin. W tym 2016 roku jeszcze proces nie miał swojej finalizacji. Ostatecznie zostali oczyszczeni z zarzutu plagiatu 4 lata później.

0: Jeśli chodzi o teksty w piosenkach, to te największe można poznać po tym, że nie tracą nic na aktualności. Choć w tym przypadku akurat wypadałoby powiedzieć, dodając, szkoda. Arachia i zespół Kult w Esterok. Co jeszcze przed nami? Na przykład The Cult.
1: Autopromocja. Playlista osobista.
2: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
1: Playlista osobista. Dziś po 21 w Esce Rock.
2: Zapraszam, Michał Cieślik.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
1: Reklama.
5: Esca Rock Radar.
6: Zapraszam, Michał Prokopowicz. Oficjalnie rozpoczęły się Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Rozgrywki sportowe są w ich ramach oczywiście najważniejsze. Te są jednak urozmaicone występami muzycznymi. Jedną z gwiazd zaproszoną na mundial jest Chris Martin z Coldplay, który kuratoruje występ w ramach wielkiego finału. Dosadnie skomentował to Noel Gallagher, a więcej szczegółów znajdziecie w zakładce Radar na eskarok.pl.
1: Eskarok Radar.
7: I'm John.
8: I'm Sean.
9: And I'm Dale from the band Seether.
10: I'm Chris.
11: And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
12: Dzień dobry, jestem Wojciechem Wagrewskim, słuchacie Eski Rock.

Cell Sanctuary, The Cards w Esteru. A teraz z cyklu Kiedyś to było, kiedyś to były czasy, teraz to nie ma czasów, opowieść z roku 77. 49 lat temu Sex Pistols spadli na genialny pomysł promocji swojego nowego singla, nowej piosenki, która miała tytuł Anarchy in the UK. Wpadli na pomysł, by urządzić imprezę na łodzi, która płynęła sobie Tamizą w Londynie. Oni grali na tej barce swoje numery, między innymi tego właśnie wspomnianego singla. Dopłynęli oczywiście do parlamentu, no i robili to, co robili najbardziej, czyli hałas, także pod tym właśnie najważniejszym być może Wielkiej Brytanii budynkiem. W wyniku sporego zamieszania i licznych telefonów, gdy tylko documowali do brzegu, gdzie skończyła się impreza, czekała już na nich policja, przez którą zostali aresztowani.

0: krótka to była, ale bardzo intensywna historia. Zespół Cream, ledwie 3 lata, a wciąż o nich pamiętamy i pamiętać będziemy. Sunshine of Your Love. Za moment 12, to już koniec kultowych historii w poniedziałek 15 czerwca. Kolejne kultowe wrócą tu do Państwa jutro po 9. Do usłyszenia.
1: Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
2: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Cugowski.
3: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, Pilaf.
4: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
5: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
6: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
7: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
1: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock.
8: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
9: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
1: Reklama.
10: Padły 4 strzały w Białej Podlaskiej, trwa policyjna obława za sprawcą. Zapłacili sponsorzy, jest przełom w sprawie nagród dla olimpijczyków. W raporcie Świętokrzyskie i koniec z czekaniem na autobus w niepewności.
11: SK Rock. Raport.
10: 12. Anna Kruszyńska, zapraszam. Strzelanina w Białej Podlaskiej. Nie żyje mężczyzna. Trwa obława za sprawcą. Napastnik oddał kilka strzałów z broni palnej w pobliżu parkingu przy ulicy Królowej Jadwigi.
12: Po oddaniu tych strzałów oddalił się z miejsca. Trwają nasze policyjne czynności. Trwa obława za sprawcą tego zdarzenia. Jest ogłoszony alarm dla wszystkich białskich policjantów. Trwają kontrole pojazdów. Są wystawione blokady na drogach.
10: Relacjonuje podinspektor Andrzej Fijołek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Na miejscu jest nasz reporter, który rozmawiał ze świadkami tych wydarzeń.
13: Były 4 strzały. Myślała, że to ktoś strzelał do gołębi. Za chwilę informacja, że tu człowiek już leży. To jest okropność. Dopiero to jedno to morderstwo, które było, a teraz to jakiś Teksas.
14: Ja dostałam telefon od kolegi, który też niedaleko mieszka i tylko mówi, nie wychodź z domu, bo strzelanina była pod blokiem. Myślę, Jezu, co się stało?
15: 2 strzały słyszałam, bo byłam na pierwszym piętrze, a więcej nic nie wiem. Wiem, że człowieka zabili, no ale kto i co, to nie wiedziałam tego.
10: Mundurowi ustalają tożsamość zarówno sprawcy, jak i ofiary.
16: To jest raport.
10: Przełom w sprawie nagród dla sportowców ogłasza Radosław Piesiewicz. Chodzi o wypłacenie obiecanych zaległych pieniędzy olimpijczykom, których los był niepewny z uwagi na zawirowania z zonda krypto. Dziś dzięki prywatnym sponsorom wypłaciliśmy wszystkie zaległe nagrody dla medalistów olimpijskich, przekazał szef PKOL.
17: No i zrobiliśmy to. Wszystkie zobowiązania nasze wypełniliśmy, a zobowiązanie po zonda krypto, po tokenach, których 3 naszych sportowców plus 2 trenerów nie mogło wypłacić i tu przypomnę, bez udziału spółek z udziałem Skarbu Państwa, bez pomocy państwa, dzięki prywatnym sponsorom dzisiaj rano te pieniądze przelane zostały na konta naszych sportowców i trenerów.
10: A chodziło m.in. o medalistów zimowych igrzysk w Mediolanie, na przykład skoczków narciarskich.
17: I tu chciałem bardzo serdecznie podziękować Władkowi, Pawłowi Wąskowi i 2 trenerom, bo ta rozmowa z nimi i ich zrozumienie było niesamowite. I dziękuję im za to, że wytrzymali to, ja obiecałem i zobowiązałem się, a oni mi uwierzyli, że znajdę prywatnych sponsorów, którzy pokryją te pieniądze, które nie trafiły do nich z zonda krypto.
10: Co ciekawe, wśród podziękowań prezesa PKOL nie padło nazwisko naszego olimpijskiego wicemistrza Kacpra Tomasiaka.
16: Słuchacie raportu w SC Rock.
10: Koniec z czekaniem na autobus w niepewności. Na liniach użyteczności publicznej Świętokrzyskim rusza nowoczesny system lokalizacji pojazdów. Aplikacja Time for Bus da pasażerom 100% pewność, gdzie w danym momencie znajduje się ich autobus i za ile minut podjedzie na przystanek.
18: Bezpłatna aplikacja Time for Bus to przede wszystkim sprawdzenie, o której ten autobus rzeczywiście na danym przystanku jest. To jest też portal dla pasażera, czyli strona www, dzięki której możemy sprawdzić te odjazdy na żywo, możemy zweryfikować, gdzie ten pojazd nasz się znajduje i jak wygląda rozkład jazdy na najbliższe dni. To jest również przebieg trasy danego kursu, czyli możemy sprawdzić, jak ten autobus dokładnie będzie jechał.
10: Mówił Dominik Tomaszewski, operator systemu.
1: SK Rock biznes.
10: Czerwiec to ostatni moment na wniosek 800+, bez straty pieniędzy. Od tego miesiąca do 31 maja 2027 roku trwa nowy okres rozliczeniowy świadczenia. Ci, którzy zdążyli złożyć wniosek do 30 kwietnia, mogą spodziewać się wypłaty w którymś z czerwcowych terminów płatności.
4: Jeśli wniosek trafi do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych po 30 czerwca, świadczenie będzie przysługiwało dopiero od miesiąca złożenia wniosku, czyli na przykład od lipca lub od sierpnia, i w takiej sytuacji nie będzie już wyrównania za czerwiec.
10: Mówiła Beata Kopczyńska ze Śląskiego Oddziału ZUS. Także do 30 czerwca potrwa nabór do programu Zielona Retencja. W ramach inicjatywy można uzyskać dotacje m.in. na wykonanie ogrodów deszczowych czy systemów do zatrzymywania i wykorzystywania opadów.
1: Pogoda.
10: Poniedziałek pochmurny z przelotnymi opadami deszczu i burzami, głównie na północnym wschodzie. Temperatura od 14 stopni na Suwalszczyźnie, około 18 w centrum, do 20 na zachodzie i południowym wschodzie. Ciśnienie 993 hektopaskale i będzie rosło.

0: jak ty.
1: To była Pijama Porno w SC Rock. Jest kwadrans po godzinie 20. 20? Jakiej 20? Już chyba jakoś siłą rzeczy do wieczora wybiegam. Ciekaw jestem dlaczego. Proszę Państwa, tak czy inaczej, nie należę do osób, które jakoś tak namiętnie oglądają mecze na tegorocznym mundialu, ale przyznam, że wczoraj z przyjemnością obejrzałem spotkanie Holandii z Japonią i naprawdę przyjemnie, niesamowicie patrzy się na tych Japończyków, na ich ambicje, na ich zaangażowanie. Mecz się skończył remisem 2-2, więc można powiedzieć, że Japończycy wyrwali punkty Holendrom. Co więcej, jeszcze po meczu posprzątali swoją szatnię, jakby tego było mało, to jeszcze origami im w podziękowaniu zrobili organizatorom. No proszę bardzo, można, chyba już wiem, komu będę kibicował na tym mundialu, także brawa dla tych panów. Dzień dobry, w poniedziałek 15 czerwca, Michał Cieślik z tej strony, otwieramy nasze popołudniowe, wczesne popołudniowe spotkanie, pierwsze z dwóch dzisiaj, bo dzisiaj wieczorem jeszcze po 21 się słyszymy i na to wieczorne spotkanie też Państwa serdecznie zapraszam. A teraz do 15 będziemy razem w SC Rock.
0: Ten kawałek dobrze rokuje.
1: A to jest nowy utwór zespołu Suede, jeden z moich absolutnie ulubionych zespołów. W lipcu ukaże się płyta Antidepressants Expanded, czyli powiększona edycja tej ostatniej płyty grupy zatytułowanej po prostu Antidepressants. W zestawie znajdą się też nowe utwory, wśród nich między innymi ten Emotionally Unavailable. Suede to jest nasza nowość w SC Rock.

High Hopes i Floydzi w este rock. No a teraz kolejny odcinek cyklu, czym zajmowali się nasi ulubieńcy, zanim stali się znani. No na przykład ten pan, który zaraz zaśpiewa, przez całą swoją młodość pracował na farmie u swojego dziadka, który, jak się okazuje, był jednym z pierwszych osadników, którzy przenieśli się do Palm Desert w Kalifornii na początku lat 40. Kupił wtedy setki akrów wydmy i zamienił je w farmę z gruntami ornymi i tam właśnie większość swojego czasu, zanim założył swój pierwszy zespół, spędzał Josh Homme, lider Queens of the Stone Age. Ale jak wiadomo, zdecydowanie bliżej niż do farmerskiego rocka było mu do stoner rocka, bo właśnie od tego gatunku rozpoczynał swoją przygodę z muzyką w zespole Caius. A ze swoim kolejnym składem Queens of the Stone Age już za trochę ponad miesiąc na dwóch koncertach w Polsce razem z System of a Down. Paper Machete, Queens of the Stone Age.

0: To była Edyta Bartosiewicz i Sen w SC Rock. No a już za parę minut przy okazji jednego z utworów przeniesiemy się do pory, o której człowiek to już raczej śpi albo mocno myśli o śnie właśnie. No zazwyczaj tak to bywa na dwie minuty przed północą, ale akurat w tym przypadku zupełnie o coś innego chodzi. Tak jest, Iron Maiden na pewno jeszcze przed godziną 13 w SC Rock.
1: Reklama. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
2: Reklama.
3: Hi, this is John Entwistle.
4: And this is Pete Townsend.
3: Of The Who.
5: Hi, this is Carlos Santana.
6: Hey, my name is Skin.
7: And I'm Cass, and we are Skunk and Nancy on Mescal Rock.

Good Charlotte i Reject w Esce Rock. No a teraz utwór przypomnę, inspirowany tym słynnym zegarem zagłady, czyli Doomsday Clock. Obecnie zegar wskazuje 85 sekund przed północą, to ta najnowsza aktualizacja. No i dodajmy, jest to najbliższy moment zagłady w historii cywilizacji. Inaczej nie chcę wyjść, to cóż zrobić? Ech, kiedyś to były czasy, ktoś pewnie westchnie na myśl o tym klasyku Iron Maiden. 2 minutes to midnight.

0: To był Kansas i Dance in the Wind w Esterek. No i tak balladowo kończymy tę pierwszą godzinę naszego poniedziałkowego spotkania. A zespół, od którego zaczniemy po 13, no można powiedzieć, też umie w ballady, ale w takim nieco dynamiczniejszym wydaniu. Pojawią się już za parę minut. You Give Love a Bad Name. To będzie Bon Jovi. Wcześniej punktualnie o 13. Najnowszy raport. Zapraszamy.
1: Autopromocja. Melina. Melina. S-Rock.
2: Dostajesz do obsługi człowieka istotę, no, na tej ziemi na razie, tak? Się mówi najdoskonalszą, najbardziej skomplikowaną, bla, bla, bla. I musisz teraz, żeby ono sobie poradziło i żeby nie było zryte, nie? No to ja, no to, stary, ja dostałem, kupiłem ostatnio trymer do nosa i miałem taką instrukcję obsługi i gwarancję i wszystko, nie? A tu mam człowieka...
1: Melina.
3: A w najbliższej Melinie król polskiego stand-upu Abelard Giza.
1: Melina w S-Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
3: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Gdziekolwiek jesteś. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych, Gaciach, Pupkach, Leniach Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym pobierz aplikację Eski Rock z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt,
4: witaj cały świecie w internecie.
1: Aplikacja Eski Rock. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś.
5: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
1: Reklama.
6: Jest ofiara śmiertelna, trwa policyjna obława po strzelaninie w Białej Podlaskiej. Jutro tańsze tankowanie na stacjach, w raporcie maksymalne ceny paliw. Toruń stawia na konsultacje społeczne, trwa forum praktyków partycypacji.
7: SK Rock. Raport.
6: 13. Anna Kruszyńska, zapraszam. Policyjna akcja i obława po strzelaninie w Białej Podlaskiej. Mundurowi szukają napastnika, który oddalił kilka strzałów z broni palnej w pobliżu parkingu przy ulicy Królowej Jadwigi. Ranny mężczyzna zmarł. Na miejscu jest nasz reporter Arkadiusz Miklewicz.
8: Tak, jestem dosłownie kilkanaście metrów od miejsca zbrodni. Czynności prowadzi już przybyły na miejsce prokurator. Ofiarę zasłonięto parawanem, a cały teren ogrodzono taśmą. Świadkowie mówią o kilku strzałach.
9: Myślała, że to ktoś strzelał do gołębi, wystraszyć, żeby stąd poleciał. Ciała. Za chwilę informacja, że tu człowiek już leży.
8: Na miejscu pracują również policyjni technicy, którzy przy pomocy wykrywaczy metali poszukują łusek z broni, z której strzelano.
6: A policja stara się ustalić tożsamość napastnika, jak i ofiary strzelaniny.
7: To jest raport.
6: Jutro taniej za tankowanie. Pytanie, co dalej? We wtorek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5 zł 97 groszy, 98 6,52, a diesla 6,37, wynika z obwieszczenia ministra energii. Ale z rządowego pakietu CPN wyłączona ma być już akcyza. Pozostanie obniżona stawka VAT. Kierowcy szykują się na droższe paliwo.
10: Zaraz jadę, mam pół zbiór. Także przytankuję.
11: Czyli jeszcze dziś pan skorzysta?
10: No skorzystam, bo wie pan, nie sądzę, żeby było tańsze, bo będzie droższe.
12: Ciężko, no trzeba będzie jeździć, nie? Zrobić jakieś podwyżki, może po coś.
11: Będzie odczuwalnie?
12: Będzie odczuwalnie, no. Już jest do pełna. Cały transport, duże tiry, dostawy do sklepów, wszystko podrożeje, nie?
10: Budżet państwa, wie pan, cienko jest.
11: Ale dobrze było?
10: No dobrze było, w sumie było dobrze.
6: Przedłużenie pakietu CPN z wyłączeniem obniżki akcyzy przełoży się na wzrost cen detalicznych paliw o ponad 4% i przełoży się na wzrost inflacji w czerwcu i lipcu, wynika z szacunków ekonomistów PKO BP i Erste Bank Polska. Po dwóch dniach przed ratusz w Szczecinku wróciła flaga Ukrainy. W weekend nieznany sprawca dokonał aktu samowoli. Burmistrz Szczecinka wywiesił niebiesko-żółtą z powrotem.
13: Flaga została ponownie zawieszona decyzją pana burmistrza na maszcie przed szczecinackim urzędem miasta.
6: Mówił Rajmund Wełnic z biura prasowego.
7: Słuchacie raportu w SC Rock.
6: Spotkania z mieszkańcami, spacery tematyczne, ankiety online. Toruń stawia na konsultacje społeczne, a dziś i jutro ma szansę sprawdzić, czy rzeczywiście jest miastem prospołecznym. W Grodzie Kopernika trwa forum praktyków partycypacji.
14: Cały czas się uczymy, cały czas staramy się rozwijać te narzędzia, które mogą dobrze zadziałać dla mieszkańców Torunia. Ze stroną społeczną stworzyliśmy taką dodatkową ofertę, możliwość pokazania projektów rewitalizacyjnych, proces pomysł tworzenia parków kieszonkowych z udziałem mieszkańców, naszego toruńskiego laboratorium miejskiego. Wspaniała okazja, żeby pokazać, że Toruń jest miejscem, w którym staramy się wdrażać nowoczesne, innowacyjne narzędzia dialogu i partycypacji społecznej.
6: Tłumaczył Patryk Wawrzyński, dyrektor Biura Dialogu i Innowacji Miejskich. Obecnie w Toruniu trwają konsultacje dotyczące komunikacji miejskiej, budownictwa szkieletowego czy utworzenia dzielnicy kreatywnej Iska na przykładzie Gdańskiej ulicy Elektryków.
1: Pogoda.
6: Poniedziałek pochmurny z przelotnymi opadami deszczu. Są też ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia przed burzami dla województw pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i podlaskiego, a także dla wschodniej połowy województwa zachodniopomorskiego oraz powiatów położonych na północy województwa wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego. Temperatura od 14 stopni na Suwalszczyźnie, około 18 w centrum, do 20 stopni na zachodzie i południowym wschodzie.

0: Przestań wyjść!
1: To była Koma w SC Rock. W tym roku płyta Komy, drugi studyjny album, Zaprzepaszczone siły Wielkiej Armii Świętych Znaków, świętowała swoje 20-lecie. Z tej okazji w listopadzie 13 w Łódzkiej Atlas Arenie duży koncert, podobno już wyprzedany, podczas którego panowie zaprezentują materiał z tej właśnie płyty z 2006 roku. No ale proszę nie zapominać, że wcześniej, latem, w wakacje, dwa koncerty Komy na Rokowiźnie w Gdańsku i Krakowie. Polecamy serdecznie ten właśnie festiwal, który w 3 sierpniowe weekendy my też na nim będziemy. Rokowizna 2026, tam też pojawi się Koma. Los Cebula i Krokodyle Łzy już za nami w SC Rock. Jest 14 minut po 13. Dzień dobry raz jeszcze. Michał Cieślik się kłania i zaprasza na kolejną godzinę poniedziałkowego popołudnia.
2: Ten kawałek dobrze rokuje.
1: Oj, działo się będzie w te wakacje muzycznie, bo koncerty, festiwale to jedno, ale ile fajnie zapowiadających się premier płytowych. Jedna z nich to nowy album tej właśnie grupy. 10 lipca ukaże się płyta Foreign Tongues. Stonesów właśnie. Z takimi kawałkami jak In the Stars.

Big Gun, AC/DC w Esterok. Tak swoją drogą za niecałe 3 tygodnie minie rok od ich jak na razie ostatniej wizyty w naszym kraju. Przypomnę, panowie zagrali 4 lipca na PGE Narodowym. W tym samym miejscu, w którym dzisiaj na koncercie zespół Foo Fighters się pojawi. Foo Fighters także za moment na naszej antenie. Jeżeli ktoś jeszcze nie wie, no to wczoraj organizatorzy ogłosili harmonogram wydarzenia. Innymi słowy, rozpiskę godzinową, 16.30 otwarcie bram, 17.30 pierwszy support Oto Bog Beaver, 18.30 support numer 2 Royal Otis, no i gwiazda wieczoru Foo Fighters. O godzinie 20.00 rozpoczną swój set. Jak się nic nie pozmienia, to zaczną od kawałka All My Life, bo od tego rozpoczynali 2 ostatnie koncerty, więc pewnie będzie tak też i tym razem. Jeszcze jedna ważna informacja dotycząca bagażu. Na teren imprezy nie będzie można wnosić plecaków, torebek ani żadnego innego rodzaju bagażu. Niezależnie od ich rozmiaru. Będzie depozyt, co prawda, ale jeżeli państwo nie muszą zabierać ze sobą jakichś zbędnych tobołów, to proszę tego nie robić, po prostu. I bawić się świetnie. Tego kawałka też, wszystko na to wskazuje, będzie można dzisiaj wieczorem posłuchać na żywo. Learn to Fly, Foo Fighters.

0: To jest Republika w SC Rock. Republika, która ostatnio pojawiała się też w kontekście dyskusji o AI. A temat podgrzały, nazwijmy to, zakusy muzyków tej grupy, którzy planowali użyć sztucznej inteligencji, by odtworzyć głos Grzegorza Ciechowskiego w niewydanych wcześniej utworach zespołu. Oj tak, to będzie bardzo często powracający temat w najbliższym czasie. Biała flaga i Republika już za nami w SC Rock. 25 minut do 14. The Raconteurs jeszcze w tej godzinie się zmieszczą.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Drogie SC Rock, jeżeli wy nie wiecie, co to jest sarne żniwo, to ja nie mogę was dalej słuchać.
3: Ale słuchajcie, muszę sprostować, bo my w międzyczasie z Joanną obejrzeliśmy fragment i chodziło nam o filmy, z których wyciskamy łzy, a nam oczy krwawią. To tak działało?
4: Ja na przykład płaczę na takim filmie, który się nazywa Monsunowe Wesele, który bardzo wam serdecznie polecam. Nie wiem, czy kiedykolwiek w życiu ktoś widział ten film. To jest tak piękny film, że mnie się zawsze leją łzy ciurkiem, ale naprawdę film jest bajeczny.
3: Ty, ale coś w tym jest. Ja ostatnio oglądałem Góralskie Wesele, czyli film z mojego wesela. Tak. I do ostatniej chwili krzyczałem: nie rób tego!
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w SC Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama. SKROK.pl. SKROK.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty. Klasyka rocka. Polski rock. Kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie. Playlista osobista.
0: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
1: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
0: Zapraszam, Michał Cieślik.
1: Reklama. SC Rock. Radar.
5: Zapraszam, Michał Prokopowicz. Jakiś czas temu Brian May i Roger Taylor zadziwili opinię publiczną, dając do zrozumienia, że wciąż są szanse, aby nowa muzyka Queen powstała. Takowa póki co nie nadeszła, własną w tak zwanym międzyczasie zaś stworzył perkusista zespołu. Roger Taylor oficjalnie zapowiedział nowy solowy album i już zaprezentował pierwszy promujący go singiel. A więcej szczegółów znajdziecie na skrock.pl.
1: Skrock. Radar.

Guns i Westrogin Nothing. No niestety, nie było mnie w Gliwicach na ich koncertach, ale za to chwilę wcześniej miałem wielką frajdę posłuchać na żywo utworu, który za chwilę pojawi się w Westrog. Co prawda był to solowy koncert tego artysty, ale wykonał on też kilka utworów zespołów, którym przewodzi. Między innymi ten Steady As She Goes i The Raconteurs przed nami z Jackiem White'em oczywiście na czele, który przypomnę na początku czerwca zagrał w naszym kraju dwa koncerty.

0: ten wasz świat w Esterok. To był oddział zamknięty, no a my zamykamy kolejną godzinę tego poniedziałkowego popołudnia. Za chwilę 14, za chwilę najnowszy raport w Esterok, zapraszamy, a po 14, mogę powiedzieć, wyzwolimy nasze najgłębsze pokłady dzikości, no a pomoże nam w tym Steppenwolf, Born to be Wild. Od tego numeru rozpoczniemy kolejną godzinę.
1: Autopromocja. Rusza festiwalowe lato z Eską Rock. Na polskich i europejskich scenach wystąpią Sting, Skunk Anansie, Koma, Avatar, Jam, Manic Street Preachers, Razorlight, Nick Cave and the Bad Seeds, Lady Punk, Wolf Alice, Nocny Kochanek, Sex Pistols, Acid Drinkers, Within Temptation, Cult, Kings of Leon, Airborne, Royal Republic, Lacuna Coil, Lord of the Lost, Nova Twins i wielu, wielu innych. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Festiwalowe lato 2026. Autopromocja. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
2: Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
1: Reklama.
3: Patomorfolog grozi dożywotnie wydalenie z zawodu. Jest głos Naczelnej Izby Lekarskiej. 5 osób zginęło, około 30 zostało rannych. Kijów liczy zniszczenia po nocnym ataku. Przestanie bujać kierowcami na śląskim odcinku A1 w raporcie do Bieszowice.
4: SK Rock. Raport.
3: 14. Anna Kruszyńska, zapraszam. Grozi jej nie tylko 12 lat więzienia, ale też dożywotnie wydalenie z zawodu. Naczelna Izba Lekarska wszczęła postępowanie dotyczące 57-letniej patomorfolog Magdaleny H. Kobieta usłyszała zarzuty po znalezieniu na jej byłej posesji pod Rzeszowem szczątków ludzkich płodów oraz odpadów medycznych. To prokuratura, a jak powiedział nam rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej Jakub Kosikowski, sprawa będzie analizowana również pod kątem odpowiedzialności zawodowej.
5: Będzie to postępowanie prowadzone we współpracy z prokuraturą. Tutaj kwestia jest taka, że to również odpowiedzialność zawodowa, no bo tu są złamane przepisy, które obejmują lekarzy w trakcie pracy. Pytanie jest takie, czy będzie odrębne postępowanie sądu lekarskiego, czy sąd powszechny wymierzy również, jeżeli potwierdzą się te zarzuty, wymierzy również karę zawodową. No nie umiem jeszcze na tą chwilę odpowiedzieć, ale postępowanie jest już wszczęte.
3: Na posesji w Lutoryżu znaleziono 34 płody ludzkie lub ich fragmenty. Nieoficjalnie udało nam się ustalić, że w ciągu ostatnich 25 lat Magdalena H. była związana jeszcze z dwiema innymi nieruchomościami, a to może oznaczać, że śledczy będą sprawdzać także kolejne lokalizacje. Kijów liczy zniszczenia po nocnym ataku. 5 osób zginęło, około 30 zostało rannych w jednego z największych w ostatnim czasie ostrzałów. Głównym celem uderzeń były zabytki, m.in. słynny klasztor Ławra Paczerska. W Kijowie nasz korespondent Ołek Biłecki.
6: Służba Bezpieczeństwa Ukrainy ujawnia szczątki rosyjskiego drona, który uderzył w klasztor Ławrę Paczerską w Kijowie. Ze zdjęć wypływa, że był to bezzałogowiec Gierań. Jest on rosyjską kopią irańskiej maszyny Shahid. Ławrę Paczerską po nocnym uderzeniu już odwiedził Wołodymyr Zełenski oraz przedstawicieli rządu w Kijowie. Komentując skutki ataku, prezydent Ukrainy zasugerował, że nie był on przypadkowy. Władimir Putin w sposób całkowicie cyniczny złożył życzenia Donaldowi Trumpowi, a potem równie cynicznie zadał potężny cios Ukrainie, mówi Zełenski. Według dyrekcji Ławry udało się uratować ikony i inne cenne przedmioty. Spłonęło jednak około 800 metrów kwadratowych dachu świątyni. Kijów, Ołek Biłecki.
7: Słuchać
4: słuchacie raportu w SC Rock.
3: Przestanie bujać kierowcami na śląskim odcinku A1 w Dobieszowicach. Wybrano wykonawcę naprawy na mocno zdeformowanej trasie Pyrzowice-Piekary Śląskie. Drogowcy całkowicie zdemontują 3 km najbardziej uszkodzonej jezdni i ją zmodernizują, zapowiada Szymon Haczek ze Śląskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
7: Przywrócimy pełną nośność i równość jezdni oraz zapewnimy trwałość eksploatacyjną autostrady na następne co najmniej 30 lat. Kierowcy zyskają wyższy stopień bezpieczeństwa i komfortu podróży. Zlikwidujemy również obecnie obowiązujące ograniczenie prędkości do 80.
8: Czy ciężko się jeździ tak dużym samochodem?
9: Przejechać 40. Bardzo niebezpiecznie jest.
10: Jeszcze jak na pusto, to jeszcze w miarę idzie jechać, ale załadowanym to trzeba uważać, żeby czegoś nie pourywać.
11: Po autostrada, a jeździ się po prostu tragicznie.
3: A remont potrwa kilka lat.
1: SK Rock Biznes.
3: O 7,8% staniały w maju warzywa w porównaniu z czerwcem, a to było źródłem niższej od oczekiwań inflacji. Wynika z komentarza ekonomistów PKO BP. Głównym czynnikiem, który może przyczynić się do wzrostu inflacji, jest wciąż sytuacja na Bliskim Wschodzie, wpływająca na ceny paliw. 410 miliardów złotych będzie kosztować budowa nowych linii kolejowych. Wszystko w ramach zintegrowanej sieci kolejowej, przekazał pełnomocnik rządu do spraw CPK Maciej Lasek. Po 2035 roku w ramach sieci zmodernizowanych zostanie ponad 5,5 tysiąca kilometrów linii. Lotnisko Chopina w Warszawie obsłużyło od stycznia do maja ponad 9 milionów pasażerów, o przeszło 7% więcej niż rok wcześniej. W samym maju z portu skorzystało ponad 2 miliony podróżnych. Na przełomie czerwca i lipca ruszą też pierwsze nowoczesne skanery bezpieczeństwa C3, zwane smoczycami.
1: Pogoda.
3: Dziś w całym kraju pochmurno z niewielkimi przejaśnieniami. W województwach północnych przelotne opady deszczu, a także burze. W związku z tym na północy do godziny 23 obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami. Największym zagrożeniem podczas ich trwania mogą być intensywne opady deszczu. Lokalnie możliwe są także opady gradu. Chłodny dzień na krańcach północnych i północno-wschodnich, tylko 13 stopni. Natomiast najcieplej dziś na krańcach południowych i zachodnich, tam około 20. Na przeważającym obszarze Polski temperatura od 15 do 18 stopni.

0: Amazing i Aerosmith w Easter Rock. No i już 14 minut po 14 w poniedziałek 15 czerwca. Dzień dobry, raz jeszcze Michał Ciślik z tej strony. No i zapraszam na trzy ostatnie kwadranse naszego popołudniowego spotkania, a potem przypominam, jeszcze wieczorem się słyszymy po 21 i wtedy też na Państwa liczę. Póki co do 15 tutaj będziemy razem, w tej godzinie między innymi Skunk Anansie pojawi się też zespół Garbage. No a teraz pora na nowy utwór Artura Rojka.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: No tak, w ubiegłym tygodniu Artur Rojek podrzucił kolejne dwa solowe utwory, Yeti i W objęciach. Drugiego z tych kawałków posłuchamy za chwilę. To oczywiście numery zapowiadające nową płytę artysty, zatytułowaną Chciałbym urodzić się, żeby latałem. Tak, to tytuł tego właśnie albumu, który będzie miał premierę we wrześniu i na tę okoliczność nawet Artur Rojek był u nas w studiu w ubiegłym tygodniu i miał okazję pogadać z Dawidem, a zapisu tej wizyty mogą Państwo posłuchać w naszych social mediach. Tam zachowała się pamiątka z tej wizyty Artura Rojka w naszym studiu. Także polecam serdecznie. W objęciach Artur Rojek i jego nowy singiel przed nami, Easter Rock.

0: know what you're doing now. I hope you're feeling happy now.
1: To był zespół Skanka Nancy w Esther Rock, za chwilę Garbage, tuż potem Ataris i Boys of Summer. A właśnie, a propos, rozkręca się nasze festiwalowe lato. Co prawda lato na papierze to za parę dni, ale u nas już rozkręcamy to festiwalowe lato. Zespół Skanka Nancy pojawił się przed chwilą, a oni będą jedną z gwiazd festiwalu Colors of Ostrava, na który Państwa zabieramy w lipcu, między 15 a 18 lipca. Tam też pojawi się zwycięzca, laureat pierwszej, nie, drugiej edycji już SK Rockstar, czyli zespół z Krakowa, Flying Bison. My tam oczywiście będziemy, a już niedługo będziemy mieć dla Państwa zaproszenia, żeby nie powiedzieć karnety, na ten właśnie festiwal Colors of Ostrava, który tuż za naszą południową granicą się odbędzie właśnie, jak powiedziałem, między 15 a 18 lipca. I tam właśnie Państwo usłyszą takie dźwięki, jak te, które przed chwilą pojawiły się w SC Rock. Hedonizm i Skanka Nancy, to już za nami. 26 po drugiej. Oni nawet niedawno nas odwiedzili w Polsce. Garbage, Stupid Girl.

0: Don Henley. Kiedyś, a jakiś czas potem zespół Ataris nagrał własną wersję tego wielkiego hitu Dona Henleya właśnie, Boys of Summer. To już za nami w Esterok i to ostatnie chwile tegorocznej wiosny, no co by nie mówić. Lato nam się rozpoczyna już w tę niedzielę 21 czerwca. Mam nadzieję, że wraz z początkiem lata podniosą się też wartości na termometrach. Oby. Za 25 minut będzie 15. Hej, jeszcze w tej godzinie nam się zmieści.
1: Reklama. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
2: Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny.

rok non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rok non-stop. W każdą sobotę po 20:00. Tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama.

Tak tęsknię, lato w pełni, a ja marznę, śpiewa Katarzyna Nosowska. No lato prawie, a my tu trochę marzniemy, rzeczywiście. 13 stopni dziś było na moim termometrze, więc dość chłodno jak na połowę czerwca, a na ocieplenie trzeba chwilę jeszcze poczekać. Podobno od środy ma być lepiej, jak mówi prognoza. Hej, Bezruch, to już za nami w SC Rock. No to teraz takie mocno rozgrzewające dźwięki. Holy Diver, Dio przed nami.

0: To był organek w Esterogii, Mississippi w ogniu. I to tyle ode mnie, jeżeli chodzi o to poniedziałkowe popołudnie. Przypomnę, dziś raz jeszcze słyszymy się wieczorem po godzinie 21:00, więc do wieczora liczę na Państwa obecność, a za chwilę usłyszą Państwo Dawida, który zaprosi na poniedziałkowe wydanie kolumny Zygmunta. Michał Cieślik, zmykam. Za chwilę najnowszy raport w Esterok.
1: Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. Esterok.
2: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
3: W każdą sobotę o 7:00. Esterok.
2: W Esterok.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00. W Esterok.
2: Konrad Olszewski. Zapraszam.
4: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
1: Reklama. To jest SK Rock.
5: Postępowanie umorzone, zabójca lekarza z Krakowa trafi do szpitala psychiatrycznego. Przesłuchanie Jacka Kurskiego zakończone, a chodzi o sprawę Zbigniewa Ziobry. Protest społeczników z Warmii i Mazur może zniknąć ponad 6,5 tysiąca przydrożnych drzew.
6: SK Rock. Raport.
5: 15. Anna Kruszyńska, zapraszam. Zabójca ze szpitala uniwersyteckiego w Krakowie był niepoczytalny, uznał Sąd Okręgowy w Krakowie i umorzył toczące się wobec niego postępowanie. Jarosław W., który rok temu zabił lekarza ortopedę Tomasza Soleckiego, trafi do szpitala psychiatrycznego. Mężczyzna będzie przebywał w placówce do czasu, aż specjaliści stwierdzą, że nie stwarza już zagrożenia dla społeczeństwa, po czym będzie mógł wyjść na wolność. Wdowa po zamordowanym lekarzu nie kryje oburzenia.
7: Ja jestem głęboko rozczarowana. Czuję się potwornie oszukana. Zginął mój mąż. Zginął ojciec 6-letniego chłopca i nikt nie jest winny. Doszło do straszliwych zaniedbań w służbie więziennej. Państwo również zawiniło w tej sprawie, a my nie dostaliśmy drugiej szansy.
5: Mówi Iwona Solecka, wdowa po zamordowanym lekarzu. Pokrzywdzona domagała się powołania drugiego niezależnego zespołu biegłych psychiatrów, jednak sąd nie wydał na to zgody.
8: Sąd uznał, że opinia biegłych, czy kilka opinii biegłych, które są sporządzone w tej sprawie, są opiniami spójnymi, pełnymi, wyczerpującymi. Nie ma potrzeby ich uzupełniania. Jest to opinia wiarygodna i dlatego podjął taką decyzję jak w postanowieniu. Trzeba pamiętać o tym, że to nie biegli decydują ostatecznie, ale sąd oceniając opinię i cały materiał dowodowy, zeznania świadków i tak dalej.
5: Mówi rzecznik Sądu Okręgowego w Krakowie sędzia Maciej Czajka, a do czasu uprawomocnienia się wyroku 35-letni Jarosław W. będzie przebywał w areszcie.
6: To jest raport.
5: Zakończyło się przesłuchanie Jacka Kurskiego w prokuraturze krajowej. Śledczy sprawdzają wątek dotyczący pobytu i poszukiwania byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Przesłuchanie dotyczyło także ewentualnej pomocy w ukrywaniu się polityka, który jest podejrzanym w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Szczegóły zna Mateusz Gołębiewski.
9: Prokuratura poinformowała, że Jacek Kurski został przesłuchany jako świadek. Śledczy chcą zweryfikować medialne doniesienia, według których Zbigniew Ziobro miał przebywać w należącym do Kurskiego domu pod Waszyngtonem. Po wyjściu z przesłuchania polityk zapewnił, że były minister sprawiedliwości nigdy tam nie mieszkał. Rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak poinformował, że świadek odpowiadał na pytania i nie uchylał się od składania zeznań. Śledczy pytali także o wiedzę dotyczącą miejsca pobytu Ziobry, jednak treści zeznań nie ujawniono. Przypomnijmy, Ziobro uciekł z Węgier do USA 9 maja, posługując się wizą dziennikarską.
5: Jest wniosek do samorządów o wycinkę. Z Warmii i Mazur może zniknąć ponad 6,5 tysiąca przydrożnych drzew. Zarząd Dróg Wojewódzkich tłumaczy, że wiekowe drzewa zagrażają bezpieczeństwu kierowców. Z tym nie zgadzają się społecznicy i protestują.
10: Po pierwsze żądamy, aby drzewa zostały ocenione przez wykwalifikowanych dendrologów. Poza tym, naszym zdaniem, aleje przydrożne mają wartość nie tylko przyrodniczą i krajobrazową, ale również wartość obronną. Przykłady z Ukrainy pokazują, że drzewa wspomagają rozwijanie siatek antydronowych, rozbijają sylwetki pojazdów, czy utrudniają rozpoznanie z powietrza. Dlatego aleje przydrożne w szczególności powinny być uwzględnione w takich programach jak Tarcza Wschód.
5: Mówi Krzysztof Suchowiecki, radca prawny działający na rzecz ochrony Alei Przydrożnych na Warmii i Mazurach. Ostateczna decyzja będzie należeć do samorządów po uzyskaniu opinii Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.
6: Słuchacie raportu w SC Rock.
5: Japońscy kibice po raz kolejny pokazali klasę, tradycyjnie już posprzątali po sobie trybuny. Wczoraj na stadionie w Dallas Japonia zremisowała z Holandią 2-2 w meczu piłkarskich Mistrzostw Świata. Fani niebieskich samurajów od lat sprzątają po sobie sektory, jakie zajmują na stadionie, kibicując drużynie narodowej zgodnie z powiedzeniem: zostaw miejsce w takim stanie, w jakim je zastałeś.
4: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
1: Pogoda.
5: Poniedziałek pochmurny z przelotnymi opadami deszczu i ostrzeżeniami IMGW przed burzami dla województw. Obowiązują dla województw pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i podlaskiego, a także dla wschodniej połowy województwa zachodniopomorskiego oraz powiatów położonych na północy województwa wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego. Temperatura dziś to 14 stopni na Suwalszczyźnie, około 18 w centrum, do 20 stopni na zachodzie i południowym wschodzie.
4: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
6: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
1: Kolumna Zygmunta w SC Rock.
11: Dzień dobry, Polsko. Dzień dobry, cały świecie w internecie. To jest kolumna Zygmunta, kolumna poniedziałkowa w składzie. Kruszyńska raportuje.
5: Dzień dobry.
11: Dzień dobry, Antoszewski kręci.
5: Dzień dobry.
11: Dzień dobry. A ja jestem Zygmunt. I gdyby dzisiejsza pogoda miała twarz, to miałaby twarz Alisa Coopera. I od takiego artysty zaczniemy, a później będziemy się rozchmurzać, dyskutować, żartować. I czym mnie Państwo dzisiaj zaskoczą? Proszę mówić do radia.
1: SK Rock.
11: Razem do 18. Dawid Zygmunt, witajcie.

0: fragmenty tej rozmowy do znalezienia na naszych socialach, na Facebooku, na Instagramie, na TikToku. A w radiu już teraz zapraszam do kopalni.
1: Kopalnia odkrywkowa. Kopalnia odkrywkowa w kolumnie Zygmunta.
0: Kopalnia odkrywkowa, czyli taki punkt programu, gdzie odkurzamy utwory, których dawno na naszej antenie nie było, i nasze wykopalisko tygodnia związane jest z tym, co wydarzy się w tym tygodniu. A w piątek razem z Państwem lecimy do Pragi na festiwal Metronom. Gorąco Państwu tę imprezę polecamy. A jednym z headlinerów tej imprezy jest artysta wybitny, choć poharatany. Bo to nie tylko muzyk, to rockowy kaznodzieja. Zresztą kiedy w połowie lat 90. popowa wokalistka Kylie Minogue dostała propozycję nagrania z nim duetu, ostrzegano ją. Ostrzegano ją przed tym nieprzewidywalnym, mrocznym szamanem. No ale zgodziła się i dostaliśmy jeden z najsłynniejszych duetów w historii muzyki rozrywkowej. Utwór Where the Wild Roses Grow, Kylie Minogue, Nick Cave w kopalni odkrywkowej.

0: Halo, halo, Marcin z tej strony z Wrocławia. Mam takie krótkie pytanie do wszystkich. Dlaczego kierowcy autobusów takich podmiejskich terroryzują wszystkich pasażerów muzyką disco polo? Od lat nie mogę tego zrozumieć. Właśnie wróciłem z pracy, jestem załamany.
1: Mów do Zygmunta. Nagraj się na Messengera Eskiro lub zadzwoń na numer 691-613-613. Reklama.
2: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
3: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no, dajcie spokój, ja nie o tym.
1: To był dobry rok. Już we wtorek, po 21 w SCRO.
3: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jaro Sobierajewicz.
1: Reklama.

0: resztę Temple Pilots w Radiu SK Rock. To zespół z Ameryki, a tam był wczoraj nasz prezydent Karol Nawrocki. Był na urodzinach Trumpa i jak donosił Fakt, prezent Nawrockiego dla Trumpa ważył ponad 120 kg. 120 kg! Czy on mu podarował Ziobrę i Romanowskiego? Na pewno nasz prezydent potraktował tę wizytę jak spotkanie wielkiej wagi. A więcej o tym, co poważne, za chwilę w raporcie.
1: Autopromocja. Playlista osobista. W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów. Bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia. Playlista osobista. Dziś po 21 w SC Rock. Zapraszam, Michał Cieślik. Autopromocja.
2: SK Rock. Raport.
3: Anna Kruszyńska, zapraszam. Bartosz G., uznany za poczytalnego, do takich wniosków doszli biegli po 4-tygodniowej obserwacji podejrzanego o zabójstwo 16-letniej Mai z Mławy. Przypomnijmy, że po tragicznych wydarzeniach z kwietnia ubiegłego roku usłyszał on zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Wcześniej jednak trzeba było go sprowadzić do kraju z Grecji, co możliwe było dopiero w grudniu 2025 roku, a do tematu będziemy wracać.
2: To jest raport.
3: Teraz dramatyczna akcja policji w Łodzi. Trzylatek ubrany jedynie w pieluszkę stał na parapecie okna na trzecim piętrze kamienicy przy ulicy Podrzecznej. Zgłoszenie o niebezpiecznej sytuacji wpłynęło do służb wczoraj po godzinie 16.30, mówi Kamila Sowińska z łódzkiej policji.
4: Na całe szczęście drzwi były otwarte i po chwili maluszek był już pod opieką stróża prawa. Trzylatek pozostawiony był bez żadnej opieki. Policjanci i strażacy zaopiekowali się dzieckiem, zmienili mu pieluszkę i ubrali, a medycy przetransportowali go do szpitala celem dalszej diagnostyki.
3: Dziecko trafiło do szpitala na badania. Na miejsce przyszedł ojciec chłopca, który tłumaczył policjantom, że wyszedł na krótki spacer z psem i drugim synem. Intercity Kruszewski zatrzyma się też w Warszawie. Tak nazywa się nowy pociąg kursujący już między Łodzią a Trójmiastem. Skład z okazji 35-lecia powstania Straży Granicznej nosi imię generała Jana Kruszewskiego, ostatniego przedwojennego dowódcy Korpusu Ochrony Pogranicza.
2: SK Rock Sport.
3: Jest potwierdzenie, Maja Chwalińska wróci na mączkę. Polka wystąpi w turnieju WTA 250 w Hamburgu. Impreza odbędzie się w dniach od 20 do 26 lipca, czyli tydzień po zakończeniu Wimbledonu. A ostatnio Maja Chwalińska dołączyła do największych gwiazd kobiecego tenisa. Jest wicemistrzynią Rolanda Garrosa. Kamil Majchrzak z pierwszym tytułem w karierze. Wczoraj 30-letni tenisista z Piotrkowa Trybunalskiego wygrał turniej ATP 250 w Holandii. W finale pokonał szóstą rakietę świata Alexa de Minaur.
5: Mi w najważniejszych momentach nie zadrżała ręka, jemu zadrżała. No jest to dla mnie nieprawdopodobna sprawa, piękny urywek mojej kariery. No wyjątkowo się cieszę, że też gdzieś zapisałem się na nutkach historii jako zwycięzca turnieju ATP i to już ze mną zostanie.
3: Majchrzak dołączył do Fibaka oraz Hurkacza jako trzeci polski tenisista w historii, który zdobył singlowy tytuł głównego cyklu ATP.
1: Kolumna Zygmunta w SC Rock. Zaprasza Dawid Zygmunt.

0: Inhale w programie Kolumna Zygmunta w Estrock, a w tym tygodniu ten zespół zagrał naszych zachodnich sąsiadów. No a my lecimy do tych południowych. W piątek startuje festiwal Metronom w Pradze. No ale dzieje się też w Polsce. W tym tygodniu Kings of Leon w Łodzi, koncert pod naszymi flagami, na który zgarniali Państwo u nas bilety. No a dzisiaj w Warszawie Foo Fighters. Jeśli ktoś z Państwa się wybiera na te wydarzenia, to prosimy o sygnał. A gdybyście wrzucali na swoje social jakieś nagrania z koncertów, to proszę nas oznaczać, a my będziemy podawać to dalej. Dobrej zabawy.
1: Reklama.
2: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
1: Klasyka rocka. Polski rock. Rockowe ballady. Rockowe nowości. Najświeższe rockowe newsy. Wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera. Muzyczne audycje autorskie.
2: Ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
1: Eskarock.pl. Strona dla ludzi rocka.
2: Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
3: Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
1: Reklama.

0: Skin w Radiu SK Rock. Tak jest, gorąca włoska krew i lubimy Włochów. Bardzo lubimy Włochów, szczególnie teraz, kiedy ani oni, ani my nie występujemy na mundialu. Bo prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. No ale do tematu mundialu jeszcze dzisiaj wrócimy, a te pozostałe tematy za chwilę w raporcie.
1: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
2: Reklama. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
3: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
2: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: Reklama.

0: Słuchacie Eski Rock.
1: Oddał kilka strzałów, trwa obława za sprawcą strzelaniny w Białej Podlaskiej. PKOL znalazł rozwiązanie, będą zaległe premie dla medalistów olimpijskich. Wracają popularne spacery i wycieczki. Łódź stanie się planem filmowej podróży.
2: Eski Rock. Raport.
1: 16.01, Anna Kruszyńska, zapraszam. Blokady dróg, kontrole pojazdów i przeszukania terenu. Trwa obława za sprawcą strzelaniny w Białej Podlaskiej. Napastnik oddał kilka strzałów z broni palnej w pobliżu parkingu przy ulicy Królowej Jadwigi. Zaatakowany mężczyzna zginął na miejscu. Wiadomo, że ofiara to 44-letni Rosjanin.
3: Po oddaniu tych strzałów oddalił się z miejsca. Trwają nasze policyjne czynności. Trwa obława za sprawcą tego zdarzenia. Jest ogłoszony alarm dla wszystkich bialskich policjantów. Trwają kontrole pojazdów. Są wystawione blokady na drogach.
1: Relacjonuje podinspektor Andrzej Fijołek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.
4: To jest raport.
1: Będą zaległe premie dla medalistów olimpijskich. PKOL znalazł rozwiązanie. Po tym, jak ze swoich zobowiązań sponsorskich wobec olimpijczyków nie wywiązał się jeden ze sponsorów komitetu, chodzi o spółkę Zonda Krypto, związek nie był w stanie wypłacić premii dla medalistów tegorocznych igrzysk zimowych. Dziś prezes związku ogłosił przełom w tej sprawie, a szczegóły zna Mateusz Gołębiewski.
5: Premie za osiągnięcia olimpijskie nie są niczym nowym. Sęk w tym, że najlepsi sportowcy igrzysk w Mediolanie i Cortinie część nagród od związku mieli otrzymać w kryptowalutach. Problem pojawił się, kiedy niewypłacalna stała się Zonda Krypto. Niedługo potem spółka zniknęła, a wraz z nią pieniądze sportowców. Po kilku miesiącach prezes Komitetu Olimpijskiego znalazł rozwiązanie.
6: Zobowiązanie po Zonda Krypto, po tokenach, które trzech naszych sportowców plus dwóch trenerów nie mogło wypłacić. Dzisiaj rano te pieniądze przelane zostały na konta naszych sportowców i trenerów.
5: Mówi Radosław Piesiewicz. Środki pochodzą głównie od prywatnych sponsorów.
1: Lokalne władze nie wykluczają nawet sabotażu. O włos od tragedii w krainie pierwszym pod Kielcami. Runął metalowy maszt telekomunikacyjny o wysokości około 50 metrów. Potężna stalowa konstrukcja przewróciła się tuż obok drogi i szlaku pieszego, którym codziennie spacerują mieszkańcy i turyści.
7: Na miejscu funkcjonariusze wykonali niezbędne czynności, w tym oględziny, oraz rozpytali okolicznych mieszkańców. Trwają czynności zmierzające do ustalenia okoliczności, w jakich stalowy maszt runął na ziemię.
1: Mówi Jacek Borek, rzecznik kieleckiej policji. Mundurowi badają różne scenariusze. Przyczyną runięcia masztu mogły być warunki atmosferyczne, ale też celowe działanie.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Łódź stanie się planem filmowej podróży. Wracają popularne spacery i wycieczki szlakiem produkcji kręconych w mieście. Tegoroczny cykl rozpocznie się od wydarzeń związanych z 50. rocznicą serialu Daleko od szosy. 21 czerwca zaplanowano pokaz serialu oraz spotkanie z jego bohaterami.
8: Zaczynamy od spotkania z panią Sławomirą Łozińską i Lechosławem Ucińskim. Pan Lechosław jest tym prawdziwym Leszkiem, który napisał opowiadanie o swojej drodze do szkoły, a który jego profesor Henryk Czarnecki wykorzystał i stworzył na podstawie tego scenariusz.
1: Mówiła Paulina Szewczyk z Łódź Film Commission. 5 lipca i 9 sierpnia uczestnicy będą mogli wybrać się na wycieczkę zabytkowym Czerwonym Ogórkiem. W programie są również spacery poświęcone twórcom i aktorom związanym z Łodzią.
0: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych. Pogoda.
1: Najbliższe dwa dni z burzami i opadami deszczu na północnym wschodzie Polski. Na południu i zachodzie najwięcej słońca i bez opadów. Dziś najchłodniej na krańcach północnych i północno-wschodnich. Tylko 13 stopni. Najcieplej na krańcach południowych i zachodnich. Tam około 20 stopni. Jutro najładniejsza pogoda będzie na zachodzie i na południu Polski. Na tych obszarach nie będzie nigdzie padać. Tam też będzie najwięcej słońca i najwięcej przejaśnień. Natomiast im dalej w kierunku północno-wschodnim, tym gorsza pogoda. Na północnym wschodzie około 16 stopni. W centrum od 17 do 19. A najcieplej będzie jutro na zachodzie, południowym zachodzie i na południu do 23 stopni.
0: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn do.
0: To jest kolumna Zygmunta w SC Rock.
9: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie. To jest kolumna Zygmunta, kolumna poniedziałkowa i tę godzinę zacznie utwór, który zaczyna się jak odgłos warszawskiego metra. No ale gdyby ktoś chciał nam wysłać odgłos swojego potwora, samochodu, autobusu, tramwaju, czym tam jedziecie o tej porze, to proszę się nie krępować. I jedziemy z wami do domów i mieszkań. Kłaniamy się. Jesteśmy SC Rock. No to jazda. Dawid Zygmunt, witajcie.

0: Rolling Stones w Ester Rock, przepiękny starość, a oni wciąż chcą więcej i wciąż im się chce i nagrywają swoją nową płytę, pokażą ją już na początku lipca. Premiera nowego albumu Stonesów 10 lipca.
1: Jaka jest ta płyta?
2: It's fantastic.
0: Mówił Mick Jagger. A fantastycznie zapowiada się też nowa płyta Deep Purple. Premiera też w lipcu. A pod koniec czerwca ukaże się album o tytule The Wow Signal. I ten sygnał w tytule nawiązuje do komunikatu, jaki odebrano pod koniec lat 70. Komunikatu, który nadała podobno obca cywilizacja. Jak się Państwo domyślają, mówimy o nowym albumie Edyty Górniak. Oh. Żartuję.
3: No właśnie.
0: The Wow Signal to będzie nowa płyta Muse. I teraz w kolumnie Zygmunta kawałek Muse.

0: gdy jeszcze przed porozumieniem z Iranem wojsko USA potajemnie miało przeprowadzać tankowce wypływające z Zatoki Perskiej. Według wcześniejszych wypowiedzi Trumpa w ten sposób na rynek trafiło 100 milionów baryłek ropy naftowej. W wyniku ogłoszenia wstępnej umowy z Iranem o otwarciu Ormuzu i zniesieniu amerykańskiej blokady w irańskich portów ceny surowca znacząco spadły.
1: SK Rock Sport.
0: A na początek piłkarskie mistrzostwa świata w Ameryce Północnej. Dziś do gry przystąpią drużyny z grupy G i H, w tym zaliczana do grona faworytów turnieju Hiszpania oraz Iran, który gości w USA po miesiącach spekulacji związanych z wojną na Bliskim Wschodzie. O godzinie 18 w Atlancie mecz Hiszpanii z Republiką Zielonego Przylądka. Niebieskie rekiny debiutują w mistrzostwach świata. W eliminacjach zrobiły furorę, wygrywając swoją grupę, w której grał m.in. Kamerun. W drugim meczu grupy H Arabia Saudyjska zagra z Urugwajem. Spotkanie rozpocznie się o północy w Miami. W grupie G Belgia zmierzy się z Egiptem. Ten mecz o 21 w Seattle. Natomiast o godzinie 3 w nocy Iran zagra w Los Angeles z Nową Zelandią. Jeszcze koszykarze

warszawskiej Legii, którzy powalczą dziś o trzecie zwycięstwo w finale play-off Orlen Basket Ligi. O 20:15 na wyjeździe zmierzą się z ekipą Zastal Zielona Góra. Przypomnijmy, że mistrzem Polski zostanie drużyna, która odniesie 4 zwycięstwa. Na ten moment Zieloni Kanonierzy są bliżej tytułu, prowadząc w serii 2-1.

0: Jimi Hendrix z Radio SK Rock, a Jimi był podobno wielkim fanem motocykli. Pozdrawiam wszystkich, którzy pomykają teraz na moturach. A pan co tam ma? Halo, halo?
1: Jak poznasz, co to za dźwięk zamykanej lodówki,
0: no,
1: to później zgadniesz, co to jest dalej. A tak sobie to fajnie mruczy. Pozdrawiam SK.
2: Ja! Ale ma pan rurę!
0: A ja mam bilet miesięczny. I pozdrawiam wszystkich w komunikacji miejskiej. A pan Marcin z Wrocławia jechał dzisiaj autobusem i miał takie pytanie. Przypomnijmy.
3: Dlaczego kierowcy autobusów takich podmiejskich terroryzują wszystkich pasażerów muzyką disco polo?
0: I mamy odpowiedź. Halo, halo?
4: Zaraz. Wyobrażam sobie. Jestem kierowcą autobusu i słucham SK Rock. Także jakie disco polo?
0: No właśnie. Jakie disco polo? Przecież to Paul McCartney.

0: idzie. No właśnie, ten z powałtowosach też tylko SKR leci. Pozdrawiam.
1: Witam, tu Sylwester. Mam informacje dla pasażerów.
2: Lecą smoki nad obłoki. Wiatr im plącze smocze loki. Pozdrawiam.
3: Zygmunta. Nagraj się na Messengera Eskiro lub zadzwoń na numer 691-613-613.
4: Reklama. Eskarok.pl. Eskarok.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty.
3: Klasyka rocka,
4: polski rock. Kawałki, które dobrze rokują.
3: Kawałki, które dobrze rokują.
4: Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym
3: wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock.
4: Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarok.pl. Dobrze rokuje w internecie.
5: Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: Reklama.

0: Queens of the Stone Age w Radiu SK Rock. Ma to kawałek z płyty, na której w wielu numerach bębnił Dave Grohl. Dave, który dzisiaj będzie się wydzierał na Narodowym. Foo Fighters dzisiaj w Warszawie, bramy już otwarte. Za chwilę na scenie powinien pojawić się pierwszy support, o 18.30 drugi support, początek koncertu głównej gwiazdy. Już zerkam, około godziny 20. Około 20 na scenie PGE Narodowego Foo Fighters i ogłoszenie od organizatora. Na teren imprezy nie można wnosić żadnych plecaków, żadnych torebek, ani żadnego innego bagażu, niezależnie od rozmiaru. I po ogłoszeniu. Życzymy dobrej zabawy, a za chwilę raport.
1: Autopromocja. Melina. SC Rock.
2: Byłem kiedyś w programie Weszło. Takie piłkarstwo.
3: Znam, oczywiście.
2: No, oglądaliśmy na żywca mecz i w pewnym momencie pojawia się taki transparent na trybunie, na kotle w Poznaniu, czyli tam, gdzie siedzą najwierniejsi kibice. Ezoteryczny Poznań. I patrzę, patrz, grawasz. Zobacz, co tutaj jest. A tak patrzę, no rzeczywiście jest. I tam jakieś już SMS-y przychodzą, a później nastąpiło dokończenie tej sentencji. Ezoteryczny Poznań. Grabarza.
4: Naprawdę?
2: Tak.
4: O Jezu, wspaniałe.
1: Melina.
4: A w najbliższej Melinie Krzysztof Grabarz Grabowski.
1: Melina w SC Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube SC Rock.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja.
5: SC Rock. Raport.
6: Anna Kruszyńska, zapraszam. Prezydent spotka się z wicepremierem. Karol Nawrocki będzie rozmawiał z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem po powrocie z USA. A chodzi o informacje, które prezydent uzyskał, m.in. na temat amerykańskiej obecności w Polsce, a do tematu będziemy wracać. Teraz pilny audyt w Szpitalu Południowym w Warszawie. Zlecił go prezydent Rafał Trzaskowski. Urzędnicy są już na miejscu. A ma to związek z doniesieniami medialnymi. Chyba się nie uda.
0: Uda się spokojnie, Ania. Pomilczę razem z tobą.
6: Muszę złapać oddech.
0: Słap sobie. Spokojnie, to jest początek tygodnia.
6: Michale, pozdrawiamy cię serdecznie.
0: A może ja ci pomogę? Gdzie my jesteśmy?
6: Z podziałem na rolę zróbmy.
0: Dobrze.
6: Ma to związek z doniesieniami medialnymi, a chodzi o nieprawidłowości w organizacji pracy w szpitalu.
0: Dokładnie, o kontrowersje związane z zarobkami Dawida Kacprzyka. Radny Ursusa łączy funkcję w samorządzie ze stanowiskiem koordynatora SOR w warszawskim Szpitalu Południowym. W zeszłym roku Kacprzyk miał zarobić prawie 1 600 000 złotych.
6: Audyt zarządzono także w pozostałych SOR-ach, w miejskich szpitalach w Warszawie.
5: To jest raport.
6: Gdyński Urząd Morski poszukuje wolontariuszy, którzy latem pomogliby w ochronie wydm i lasów nadmorskich. Zaangażowane w akcję osoby edukowałyby turystów, a także pilnowałyby, czy objęte ochroną miejsca nie są na przykład zaśmiecone.
7: Będą wyposażeni w kamizelki oraz w ulotki edukacyjne.
6: Mówi Robert Mokrzycki z Urzędu Morskiego w Gdyni.
5: SK Rock Sport.
0: Ania,
6: tak.
0: Nie masz wrażenia, że my to jesteśmy dobrzy w deblu?
6: Bardzo dobrzy jesteśmy. Mistrzostwo świata.
0: I o deblu teraz chyba, Anulko.
6: Gramy dalej.
0: Tak jest.
6: Jest awans do drugiej rundy. Jan Zieliński i Brytyjczyk Luke Johnson pokonali Czechów. W pierwszej rundzie debla turnieju tenisistów rangi ATP 500 na kortach trawiastych w Londynie. Ich kolejni rywale jeszcze nie są znani. Polsko-brytyjska para znalazła się w drabince londyńskiego turnieju dzięki tak zwanej dzikiej karcie. Tymczasem w singlu w Londynie zagra Kamil Majchrzak, zwycięzca niedzielnego finału turnieju w Holandii. Jutro jego pierwszym rywalem będzie czeski tenisista Jiří Lehečka. Na piłkarskich mistrzostwach świata dziś grę zaczną kolejne grupy. W grupie G o 21:00 Belgia zmierzy się z Egiptem, w nocy za to Iran zagra z Nową Zelandią. Z kolei w grupie H o 18:00 pojedynek Hiszpanii z Republiką Zielonego Przylądka, a o północy Arabia Saudyjska zagra z Urugwajem. Tymczasem aż 19 goli padło w 4 niedzielnych meczach. 8 z nich kibice zobaczyli w Houston, gdzie Niemcy rozbiły Curaçao 7-1. W pozostałych Wybrzeże Kości Słoniowej pokonało Ekwador 1-0, a Holandia zremisowała z Japonią 2-2 i jeszcze Szwecja, która wygrała z Tunezją 5-1.
1: Kolumna Zygmunta w SC Rock. SC Rock. Zapraszam.

0: Nickelback w Ester Rock śpiewa Chad Kroger, a dzisiaj wieczorem na Narodowym też będzie Chad, ale śpiewał będzie Dave Grohl. Koncert Foo Fighters przed nami i czego możemy się spodziewać? Mamy relację tych, którzy wiedzą. Halo, halo, Messenger!
1: Cześć, Dawid. Tu Gośka.
0: Cześć, Gośka.
1: My w podróży pomiędzy Sztokholmem a Krakowem, pomiędzy dwoma koncertami. Fusi w Sztokholmie dali radę. Grohl jak zwykle, cudowny kontakt z publicznością. Były kawałki akustyczne, które robiły no, mega, mega robotę. Cały stadion śpiewał, bo oni tam w Szwecji ogólnie wszyscy śpiewają, więc cały stadion śpiewał.
0: Okay.
1: No było naprawdę, macie się czegoś dobrego spodziewać dzisiaj. Były smaczki. Była piosenka Nirwany, no także działo się.
0: I dzisiaj też się będzie działo. Foo Fighters wieczorem w Warszawie.
1: Buziaczki, pa.
2: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21. Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rock non-stop. Bez reklam, bez gadania, 100% rocka. Rock non-stop, w każdą sobotę po 20:00, tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama.

0: Fallout Boy, We Didn't Start the Fire. Jak Państwo słyszą, kończymy z ogniem. Można się grzać, bo tut chłodno na początku tego tygodnia. No a za chwilę Radar i Michał będzie podgrzewał atmosferę przed koncertem Foo Fighters, ale ma dla Was też sporo innych rockowych informacji. Wcześniej o tym, co poważne powie Ania w raporcie, a to była kolumna Zygmunta na antenie Eski Rock. Bardzo Państwu dziękuję za obecność i udział w dzisiejszym programie. Słyszymy się jutro o stałej porze. Dawid Zygmunt, do jutra, do 15, pa, pa.
1: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
2: Autopromocja. Rusza festiwalowe lato z Eską Rock.
3: Czerwiec.
2: Koncert Kings of Leon w Łodzi. Festiwal Metronome w czeskiej Pradze. Start męskiego grania w Żywcu.
3: Lipiec.
2: Colors of Ostrava. Rock na bagnie. Czochraj Bobra. Book Nature Festival. Kazimierz Vacation. Męskie granie. Poznań, Gdańsk i Wrocław.
3: Sierpień.
2: Męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa.
3: Rokowizna Festival. Gdańsk, Poznań, Kraków.
2: Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Reklama.
4: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
2: Reklama.

0: Pilne spotkanie prezydenta z szefem MON. Chodzi o żołnierzy amerykańskich w Polsce. Tymczasowy areszt dla Mateusza G. jest podejrzany o zabójstwo taksówkarza na Pomorzu. W raporcie także sport. Hiszpanie rozpoczynają walkę o Mistrzostwo Świata w piłce nożnej.
1: SK Rock. Raport.
0: 18.01, Anna Kruszyńska, zapraszam. Publiczne zapewnienie prezydenta Donalda Trumpa o dodatkowych 5000 żołnierzy amerykańskich w Polsce zostało podtrzymane, mówi w Waszyngtonie minister Marcin Przydacz. Prezydent Karol Nawrocki rozmawiał o tym z przywódcą USA przy okazji zaproszenia na uroczyste obchody 80. urodzin Trumpa. Teraz te deklaracje trzeba wypełnić konkretnymi decyzjami na poziomie Pentagonu i MONU, dodaje szef Biura Polityki Międzynarodowej prezydenta.
2: Ze strony Białego Domu jest pełna gotowość i otwartość do tego, aby zwiększać obecność Polski, a finalne decyzje dotyczące stałości tej obecności również zapadną na poziomie Białego Domu, ale po przeprowadzeniu odpowiednich prac strategiczno-planistycznych przez Pentagon.
0: Stąd zapowiedziane przez Kancelarię Prezydenta szybkie spotkanie z szefem MON, wicepremierem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. To ma się odbyć tuż po powrocie Karola Nawrockiego do kraju.
2: Bo to, że żołnierze przyjadą do Polski, to jest jedno, natomiast trzeba jeszcze wiedzieć, gdzie przyjadą, do jakiej bazy, w którym miejscu, gdzie będą zakwaterowani. No i to już nie jest zadanie dla samego pana prezydenta, aby wskazywać na konkretną infrastrukturę, tylko to jest już zadanie wykonawcze dla szefa polskiego MON-u.
0: Teraz w Polsce rozmieszczonych jest około 10000 amerykańskich żołnierzy, zdecydowana większość na zasadzie rotacyjnej. W ubiegłym tygodniu szef MON poinformował, że przekazał sekretarzowi obrony USA oficjalną propozycję utworzenia nowej, stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce. Idzie za kraty na 3 miesiące. Jest tymczasowy areszt dla mężczyzny podejrzanego o zabójstwo 75-letniego taksówkarza z Czerska na Pomorzu. Do zbrodni doszło w sobotę. Zatrzymany w sprawie Mateusz G. usłyszał dziś zarzuty. Przyznał się do winy. Jak mówił, zbrodnię planował od kilku miesięcy, a powodem miała być kobieta.
3: Powodem zabójstwa pokrzywdzonego był fakt, że pokrzywdzony miał wyrządzić kiedyś krzywdę jakiejś kobiecie, ale tej wersji nie rozwinął, odmówił jakiejkolwiek wyjaśnienia tej okoliczności. My w toku dalszego śledztwa oczywiście szczegółowo zweryfikujemy tę wersję. Po zatrzymaniu pojazdu Mateusz G., który siedział na tylnej kanapie pojazdu, zadał nożem kuchennym cios w okolice szyi.
0: Mówi Mirosław Orłowski z prokuratury w Chojnicach. Według dotychczasowych ustaleń śledczych mężczyzna miał zamówić kurs, a następnie zaatakować kierowcę nożem. Jak się okazało, Mateusz G. był już wcześniej znany policji.
3: Przeciwko niemu akt oskarżenia o usiłowanie zgwałcenia mieszkanki Czerska. Był tymczasowo aresztowany. Sąd wymierzył mu za to pomimo tego przestępstwa karę roku pozbawienia wolności. W chwili obecnej w Sądzie Rejonowym w Chojnicach toczy się jeszcze jedno postępowanie dotyczące kradzieży z łamaniem na szkodę członków jego rodziny.
0: Teraz grozi mu od 15 lat pozbawienia wolności, nawet do dożywocia.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Hiszpanie rozpoczynają dziś walkę o Mistrzostwo Świata w piłce nożnej. Jedni z głównych faworytów turnieju właśnie teraz rozpoczynają spotkanie z debiutującą na Mundialu Republiką Zielonego Przylądka. Wieczorem jeszcze mecz Belgii z Egiptem. To o 21:00, a w nocy kibiców czekają spotkania Arabii Saudyjskiej z Urugwajem oraz Iranu z Nową Zelandią. Więcej o tym, jakie sportowe emocje nas dziś czekają, Mateusz Gołębiewski.
4: Obecni mistrzowie Europy nie przegrali żadnego z ostatnich 30 spotkań i dlatego Hiszpanie są wymieniani w gronie kandydatów do końcowego triumfu. Republika Zielonego Przylądka w rankingu FIFA zajmuje 67 miejsce, ale dla wyspiarzy już sam awans na mundial jest wystarczającą nagrodą. Swój pierwszy mecz rozegra również reprezentacja Iranu, która miała problemy, by do USA w ogóle przyjechać. Na otwarcie mundialu Irańczycy zagrają w Los Angeles, w którym żyje bardzo duża diaspora irańska. Jak donoszą amerykańskie media, nie wszyscy Irańczycy jednak będą kibicować drużynie narodowej. Znaczna część diaspory postrzega reprezentację jako narzędzie propagandowe Republiki Islamskiej. W styczniu odbyły się tam duże demonstracje potępiające stłumienie protestów w Iranie.
5: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
6: Pogoda.
0: Najbliższe dwa dni z burzami i opadami deszczu na północnym wschodzie Polski. Na południu i zachodzie najwięcej słońca i bez opadów. Dziś najchłodniej na krańcach północnych i północno-wschodnich, tylko 13 stopni. Najcieplej na krańcach południowych i zachodnich, tam do 20 stopni. A jutro najładniejsza pogoda będzie na zachodzie i na południu Polski. Tam najwięcej słońca i nigdzie nie będzie padać. Natomiast im dalej w kierunku północno-wschodnim, tym gorsza pogoda. Najchłodniej będzie na północnym wschodzie około 16 stopni, w centrum od 17 do 19, a najcieplej na zachodzie, południowym zachodzie i na południu do 23 stopni.
5: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
7: SK Rock.
6: radar.
4: A w tej godzinie naszego spotkania w radarze sprawdzimy, jak Bruce Springsteen wycofał się po tym, jak zbyt mocno wszedł w politykę. Sprawdzimy także, jaka matka olewa koncert własnego dziecka na rzecz Korna. Odpowiadamy, to jest dobra matka, drodzy Państwo, ale zanim to wszystko, skupmy się najpierw na dzieciach. To The Offspring. Michał Prygopowicz, kłaniam się. No i zapraszam do 21 na nasz poniedziałkowy radar 15 czerwca.

No, ci, którzy już są na Stadionie Narodowym, mogą genialnie bawić się przy supportach. Supportach oczywiście przed formacją Foo Fighters. Formacją, która szykuje się na wizytę w naszym kraju już o 20. Najprawdopodobniej zacznie się tak, jak zaczęło się kilka dni temu w Szwecji, czy wcześniej w Norwegii, od All My Life, później The Pretender, Rope, Learn to Fly i jeszcze kilka innych kompozycji. Po 11, drodzy Państwo, panowie odłożą swoje normalne instrumenty i sięgną po te akustyczne. No i zacznie się Wheels, później najprawdopodobniej Marigold, które nie było grane, jak ostatnio panowie udowodnili w Norwegii od 16 lat. Big Me Under You, jeszcze kilka innych kompozycji, w tym solówki pana Dave'a Grohla. Warto wspomnieć o tym, że pod koniec tak naprawdę, kiedy panowie będą kończyć już powoli ten set, bo mówimy o 20 aż 9 kompozycjach, będzie jeszcze Aurora z dedykacją dla Taylora Hawkinsa, będzie jeszcze Best of You, a później na samo zakończenie 3 bisy, w tym między innymi Everlong, którym to numerem panowie kończą swój koncert. A o tym, jak było przy okazji tej trwającej trasy koncertowej Take Cover Tour 2026, póki co do tego tematu jeszcze będziemy wracać. Natomiast czas teraz na panów, którzy przedstawiają dźwięki ze swojej nowej płyty i będą też oczywiście dźwięki z nowej płyty przy okazji tego dzisiejszego koncertu. Natomiast najprawdopodobniej z tego, co zerkałem sobie przy okazji setlisty, którą panowie grają przy okazji tego powrotu do Europy w ramach Take Cover 2026, że najprawdopodobniej no tego numeru nie usłyszycie, ale zresztą ten koncert będzie bardzo mocno muzycznie przekrojowy przez całą twórczość zespołu Foo Fighters.

A my przy brytyjskich dźwiękach pozostaniemy za sprawą pożegnania wyjątkowej, genialnej kompozytorki, aranżerki, byłej członkini kultowej formacji Jeff Lothal, ponieważ dzisiaj pojawiła się informacja o tym, że Dee Palmer zmarła w wieku 88 lat. Ian Anderson dzisiaj napisał, że dowiedzieli się o śmierci byłej członkini zespołu Jeff Lothal, która zmarła w domu w Shropshire w otoczeniu rodziny. Jak napisał dzisiaj Ian, Dee nie czuła się dobrze przez ostatnie kilka lat, ale kiedy rozmawialiśmy ostatnio na początku roku, wciąż planowała nagranie z orkiestrą muzyki do baletu The Water's Edge, który Dee, Martin Barr i ja napisaliśmy do przedstawień Scottish Ballet w 79 roku. Jak mówi na koniec Ian Anderson, zgodziłem się zagrać na flecie na nowym nagraniu i myślałem, że pomimo opóźnień uda się je ukończyć. Jak dzisiaj wiemy, niestety się już nie uda. W wieku 88 lat zmarła Dee Palmer z Jeff Lothal.

0: Kompozycja to był tylko początek sagi piorunujących coverów. Oprócz Shocking Blue od Venus dostaliśmy wersję I'm So Excited, a później panowie z Royal Republic postanowili wejść w świat muzyki Bee Gees, prezentując swoją wersję Staying Alive. Tak naprawdę tych wersji było naprawdę cała masa, zresztą bardzo serdecznie polecamy tę odnogę zespołu The Royal Republic.
1: Autopromocja. Melina.
2: No, dzień dobry to był taki katalizator po prostu. Życie się dzieli do dzień dobry i po dzień dobry, tak.
3: To co się wtedy zadziało?
2: Zaczęły ten utwór grać rozgłośnie, który bym nigdy nie podejrzewał, że cokolwiek mojego zagrają, ale grały.
3: Na wesela weszło.
2: Na wesela, tak, tak.
3: Piosenka ludowa. I co czuje umysł ironiczny?
2: Jak się czuje?
3: No,
2: ja wtedy dostałem depresji, bo akurat tak się różnie ludzie na tę piosenkę zapatrywali, no bo jest dosyć ryzykowne.
3: Ale że bo cię glanowali jakby ci, na których ci zależało?
2: Tak.
1: Melina.
3: A w najbliższej Melinie Krzysztof Grabarz-Grabowski.
1: Melina w SC Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube SC Rock.
3: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESC Rock.
4: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
5: W każdą sobotę o 7:00 ESC Rock.
4: W ESC Rock.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
4: Konrad Olszewski, zapraszam.
6: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
1: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SC Rock.
6: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
1: Reklama.

To chłopcy, którzy kochają wolność, a przed nami Bruce Springsteen, który do tego stopnia kochał wolność, że dzisiaj z tej wolności mam wrażenie, że się jednak wycofuje rakiem. Pamiętamy wszyscy, jak Bruce Springsteen zapowiedział swoją najnowszą trasę koncertową. Powiedział, że to nie będzie zwykłe tournée. Powiedział, że to będą swego rodzaju wiece polityczne. Wiemy, jak to tournée zakończyło się. Wiemy, że było ono ochraniane przez FBI, ponieważ nie tylko Bruce, ale także muzycy E Street Band dostawali groźby pozbawienia życia. Dzisiaj Bruce Springsteen zabrał głos, mówiąc, że chce znaleźć, uwaga, wspólny grunt z fanami, którzy porzucili go z powodu jego poglądów politycznych, a jednocześnie Bruce Springsteen mówi, cytując, nawet nie uważam się za aktywistę, czuję się co najwyżej zatroskanym obywatelem. No i drodzy Państwo, to jest zaskakująca zmiana postawy pana Bruce'a Springsteena, który w ostatnich miesiącach, a wręcz latach dosyć mocno uderzał w te tematy polityczne, a teraz widać, jak w przypadku m.in. Davida Draymana, że powoli zaczyna się wycofywać z tego pomysłu. Na szczęście, chciałoby się powiedzieć. To I'm on Fire i Bruce Springsteen w SC Rock.

0: I okazuje się, że nie da się zdradzić metalowych ideałów. Nawet mama Olivii Rodrigo, Olivii, po którą sięgaliśmy w piątkowym radarze, sięgając po jej kompozycję z Robertem Smithem z formacji The Cure, warto wspomnieć, że właśnie wspomniana pani Olivia Rodrigo pojawiła się w ubiegłym roku na festiwalu Lollapalooza w Chicago. I to była wspaniała informacja dla jej fanów, bo z jednej strony na jednej scenie pojawiła się ona, a na drugiej scenie Korn. No jak można się domyślić, jednak tutaj nie ma wielu wspólnych fanów, więc wielu mogło powiedzieć, że to jest genialny pomysł. Aż do momentu, kiedy okazało się, że mama Olivii Rodrigo jest na tyle wielką fanką Korna, że zamiast pójść na koncert własnej córki, wybrała właśnie dźwięki od pana Jonathana. I trudno mu się dziwić, ponieważ to są wspaniałe dźwięki od Korna, a w sumie córkę można zawsze poprosić, żeby zaśpiewała. Dlatego ja tutaj wcale nie chcę nikogo oceniać.
1: Reklama. Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
2: Reklama.
3: Eskarok Radar.
0: A w tej godzinie naszego spotkania w radarze Bob Dylan udzieli porad Donaldowi Trumpowi. Posłuchamy nowego Suede, a na koniec zrobi nam się nieco filmowo. Ale zanim to wszystko, czas sprawdzić, jak tam armia pana Jacka Białego. To The White Stripes, to Seven Nation Army, to Jack White. Michał Prykopowicz, kłaniam się i zapraszam do 21:00.

Przypominam, że formacja Pearl Jam ma przed sobą, jak zdradzał jakiś czas temu pan Eddie Vedder, może jedną, a może nawet dwie dobre płyty. A biorąc pod uwagę, jaka dzisiaj jest moda, to należy to wszystko pomnożyć razy dwa i wtedy dostaniemy tak naprawdę to, jak dzisiaj wygląda ten wydawniczy obraz. Ponieważ nawet formacja Suede, wyobraźcie sobie, postanowiła wydać jeszcze raz swój najnowszy album, co ostatnio jest niesamowicie modne. Ktoś wydaje jedną płytę, a po czym po jakiś pół roku, może po roku wydaje ją jeszcze raz, ale nieco bardziej rozszerzoną. A więc ta płyta Antidepressants doczeka się swojej wersji Expanded i ona już 10 lipca na sklepowych półkach. To będzie oczywiście gratka dla fanów, ponieważ to wydawnictwo będzie zawierać wersję demo różnych piosenek, a także, uwaga, 5 zupełnie nowych kompozycji od zespołu Suede. A skoro już jesteśmy przy tych nowościach, a propos właśnie płyty Antidepressants Expanded, która to płyta 10 lipca, to pochylmy się nad tymi nowościami od Suede.

Teraz będzie o urodzinach. O 80. urodzinach Donalda Trumpa, który to Donald Trump wczoraj świętował. Warto wspomnieć o tym, że w magazynie The New York Times pojawił się bardzo ciekawy artykuł, w którym między innymi Liza Minnelli, Robert De Niro, Art Garfunkel czy Bob Dylan wspomnieli, jak to jest mieć 80 lat. No i mają pewne rady dla prezydenta Stanów Zjednoczonych. Ja uważam, że najpiękniej jest chyba to wszystko, co powiedział Bob Dylan, a powiedział bardzo dużo na temat bycia 80-latkiem. Takie małe podsumowanie to jest to, co powiedział takimi oto słowami. Naprawdę, najgorsze w byciu 80-latkiem jest to, że w końcu odkrywasz, że rozumiesz coś, co mogłoby wszystko zmienić w przeszłości, gdyby pojawiło się w czasie, gdy coś jeszcze można było zmienić. Jak mówi Bob Dylan, kiedy jesteś młody, myślisz, że czas płynie naprzód. W wieku 80 lat wiesz, że tak nie jest, że stoi w miejscu. To my się poruszamy, mówi Bob Dylan. Natomiast nas porusza bez wątpienia taka muzyka, między innymi od pana Boba Dylana.

0: Pani Taylor Momsen mówi, że nagrywali tę płytę pomiędzy trasami z AC/DC, co było dla nich nowym doświadczeniem. Jak mówi, trochę przypomniało mi to moje dzieciństwo, kiedy pracowałam nad 10 różnymi rzeczami, a w międzyczasie nagrywałam materiał na nasz debiutancki album. I to jest właśnie przyczynek, dlaczego to wszystko powstawało tak długo. I dlaczego już fani nie mogą się doczekać tego, co wydarzy się już 26 czerwca, kiedy na sklepowych półkach nowy album The Pretty Reckless, Dear God.
1: Autopromocja. Playlista osobista.
2: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
1: Playlista osobista. Dziś po 21 w SC Rock.
2: Zapraszam, Michał Cieślik.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Program SC Rock na żywo. Rockowe playlisty.
1: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
3: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
1: skrock.pl, strona dla ludzi rocka.
3: skrock.pl, dobrze rokuje w internecie.
4: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
1: Reklama.

A skoro już jesteśmy przy tej ojcowskiej dumie, to oddajmy głos także panu, który nazywa się John Fogerty i którego świetnie znamy jako lidera formacji Creedence Clearwater Revival. Ponieważ to właśnie pan John stwierdził i potwierdził, że powstaje film hollywoodzki na temat jego życia. Zapytany, kto mógłby się wcielić w główną rolę, wspomniał o bradzie Picie, ale później zapytany już na poważnie, kto mógłby zostać nim, mówi, że Timothy z filmu o Bobby Dylanie to jest ta osoba, która mogłaby się wcielić w jego życie. Zapytany o scenariusz tego filmu, mówi, że jestem naprawdę podekscytowany. Jak mówi, to ogromny zaszczyt, kiedy powstaje film o twoim życiu. Jestem zachwycony i szczęśliwy, że wreszcie do tego dojdzie. Myślę, że trwają prace. To właściwie wszystko, co mogę na ten moment powiedzieć. A my uzbrajamy się w cierpliwość, czekając, aż te informacje do nas nieco mocniej spadną, jak ten deszcz od panów z Clearwater.

I dzisiaj tych muzycznych niespodzianek nie zabraknie na Stadionie Narodowym. To Foo Fighters, to All My Life, Westerrock, a przed nami wyjątkowy koncert tego zespołu. Zespołu, który bez wątpienia, kiedy pojawił się przy okazji swojego tournée europejskiego w Norwegii, zaskoczył grając kompozycję, po której nie sięgał od 16 lat. Natomiast kiedy panowie pojawili się ostatnio w Szwecji, to pan Dave Grohl postanowił sobie zażartować z tego, co wydarzyło się ponad 10 lat temu, kiedy postanowił spaść ze sceny w Szwecji.

0: Pamiętamy to dokładnie, jakby to było wczoraj. To był 12 czerwca 2015 roku. To wtedy ze sceny powiedział, chyba właśnie złamałem nogę. Naprawdę, złamałem nogę. I to było zaskakujące, to co wydarzyło się wtedy w Göteborgu w Szwecji po upadku ze sceny. Dzisiaj tak naprawdę sam Dave Grohl żartuje trochę z tamtych momentów, a my dokładnie pamiętamy, że nam nie było do śmiechu. Natomiast jak będzie dzisiaj, czy bardziej do śmiechu, czy bardziej do nostalgii, czy więcej tak naprawdę do smutku, co dzisiaj przygotują muzycy formacji Foo Fighters, to do tego tematu na pewno będziemy wracać już jutro, kiedy lekko te emocje już opadną.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Drogie SK Rock, jeżeli wy nie wiecie, co to jest sarne żniwo, to ja nie mogę was dalej słuchać.
3: Ale słuchajcie, muszę sprostować, bo my w międzyczasie z Joanną obejrzeliśmy fragment i chodziło nam o filmy, z których wyciskamy łzy, a nam oczy krwawią.
4: To tak działało?
5: Ja na przykład płaczę na takim filmie, który się nazywa Monsunowe Wesele, który bardzo wam serdecznie polecam. Nie wiem, czy kiedykolwiek w życiu ktoś widział ten film. To jest tak piękny film, że mnie się zawsze leją łzy ciurkiem, ale naprawdę film jest bajeczny.
3: Ty, ale coś w tym jest. Ja ostatnio oglądałem Góralskie Wesele, czyli film z mojego wesela. Tak. I do ostatniej chwili krzyczałem, nie rób tego!
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
6: Reklama. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
1: Reklama. SK Rock.
0: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze sprawdzimy, co wspólnego ma nowy utwór od Stonesów z pizzą. Sprawdzimy także najświeższe plany zespołu A Perfect Circle. Ale zanim to wszystko, czas na prawdziwą klasykę od pana Ediego. To Van Halen, Michał Prykopowicz, kłaniam się. No i zapraszam do 21. To jest ostatnia godzina naszego poniedziałkowego spotkania w Radarze. To Ain't Talking About Love.

pomyśleć, że ta płyta ma już 22 lata. Z genialnego krążka z ich debiutu The One Day Remains. No i wspaniały wokal Milesa Kennedy'ego, do którego to wokalu jeszcze w kontekście pana Slasha na pewno będziemy wracać. Tak jak teraz wracamy do wielkich zapowiedzi zespołu The Rolling Stones. To, że ich nowa płyta Foreign Tongues pojawi się 10 lipca, to wiemy. Natomiast dzisiaj zespół w sposób trochę nieoczywisty zaprezentował to, że najprawdopodobniej 26 czerwca dostaniemy nowy singiel. Chyba nazywać się będzie Jealous Lover. Natomiast nie wiemy tego na pewno, bo w zapowiedziach zespół podał także inny, roboczy tytuł tej piosenki, czyli Fuck Your Pizza, i pokazał ujęcia z nagrywania utworu, gdy zespół zajadał się pizzą dostarczoną do studia. A więc uzbrajamy się w cierpliwość, czekając, jak nazywać się będzie ta jedna z tych 14 kompozycji, które 26 czerwca na sklepowych półkach pojawią się w ramach nowego krążka zespołu The Rolling Stones. I to właśnie z niego... To In The Stars, no i jeden z tych małych zalążków od pana Micka Jaggera, Keitha Richardsa, Ronniego Wooda i oczywiście pana Andrew Watta, który dosyć mocno producencko zajmował się właśnie tym najnowszym krążkiem od Stonesów.

Jeśli Państwo jeszcze nie wiecie, to zdobywcy Złotego Fryderyka to formacja Lady Punk, która świętuje 45 lat swojej aktywności scenicznej w lipcu, w sierpniu, we wrześniu, a później jeszcze w listopadzie, w grudniu będą świętować. A wieńczyć to świętowanie będą dopiero w 2027 roku koncertem na Torwarze, i to 5 marca. Nie wiem, czy Państwo macie aż tak odległe plany, natomiast te muzycy formacji Slasha, czyli m.in. pan Miles Kennedy oraz formacja The Conspirators, oni mają już plany na to wszystko, co dziać się będzie w najbliższych miesiącach. Pan Miles Kennedy powiedział wprost: skończyłem nagrywanie wokali w pierwszej połowie sierpnia. Zostały tylko miksy. Wszystko inne jest gotowe. Jestem podjarany tą płytą. Jestem, jak mówi, osobą, która zwykle ma wątpliwości i woli poczekać na premierę płyty, ale tym razem jestem dobrej myśli, wspomniał Miles Kennedy, wokalista od pana Slasha. A tak przy okazji, pamiętacie te dźwięki? To ich Anastazja sprzed lat.

to dla gitarzysty formacji Måneskin było spełnieniem marzeń. To jego debiut? Jak mówi, to była magiczna podróż, która przerosła moje oczekiwania. Spotkanie tylu ikon muzyki przypomniało mi, że muzyka nie zna granic. Trzeba podążać za instynktem, za inspiracją. Jak mówi na koniec, nauczyła mnie tego historia Måneskin. Na dziś już mogę to potwierdzić. Jestem na właściwej drodze. A tę drogę nie tylko on wybrał, ale wybrał także Chad Smith, Matt Sorum, Tom Morello, Sergio Pizzorno czy Alex Capranos, którzy pojawili się na tym debiucie gitarzysty zespołu Måneskin.

To piękny, grunge'owy akcent w dzisiejszym poniedziałkowym spotkaniu w Radarze. To Nirvana, to In Bloom, a przed nami bardzo dobre wieści dla wszystkich fanów formacji Perfect Circle. Oczywiście mógłbym tutaj nawiązywać do tego, co wydarzyło się chwilę temu w kontekście tego magicznego koncertu. Natomiast oddajmy głos Billemu, czyli gitarzyście formacji Perfect Circle, który zapytany o nowy album powiedział: mamy w zanadrzu więcej muzyki. Jako że mamy luźne deadline'y, nie podam żadnej daty, ale pracujemy nad czymś. Jesteśmy na trasie i trudno zabrać się do roboty, gdy jesteś właśnie w tej trasie. Ale wracamy. No a jakbyście chcieli zapytać, jak wracają, to wracają między innymi z tymi dźwiękami. To Starless i nowe Perfect Circle w SC Rock.

0: Fani formacji Pixies już 11 września dostaną wyjątkowe płyty, tak naprawdę niepublikowane utwory z ich fenomenalnych płyt, które świętują w tym roku 40-lecie. Mowa m.in. o płycie Bossa Nova, ale to nie tylko ta płyta. Zresztą do tych płyt, tych kultowych płyt formacji Pixies jeszcze na pewno będziemy wracać w radarze. Ale zanim to wszystko, to przed nami Michał Cieślik, no i małe podsumowanie tego, co ostatnio pokazywał zespół Suede czy Interpol. No i myślę, że też nie zabraknie tego małego akcentu w kontekście tego, co dzieje się dzisiaj na Stadionie Narodowym. Michał Prokopowicz, bardzo dziękuję za dzisiaj. Polecam się także jutro po 18. No i z tego miejsca przyjemnego wtorku. Pa, pa.
1: Playlista osobista. Playlista osobista w SC Rock. Zaprasza.

I są takie numery, których popularność wystrzeliwuje z lekkim falstartem. W tym przypadku to jakieś kilkanaście lat. Utwór z płyty Favorite Worst Nightmare z 2007 roku, a w 2022 stał się tak zwanym trendem na TikToku. No i przy okazji stał się też wielkim hitem. 505 Arctic Monkeys w SC Rock. A ja mówię dobry wieczór, Michał Cieślik. No i zapraszam na wspólną godzinę do Eski Rock. Dziś między innymi nowości od Interpol i Suede, ale najpierw ten muzyczny temat numer jeden dziś w Polsce. Właśnie teraz powinni grać na PGE Narodowym. W piątek w Szwecji tego nie zagrali. Ciekaw jestem, jak będzie w Warszawie. Window, Foo Fighters ze swojej najnowszej płyty.

All My Life. A co akurat grają na tej obecnej europejskiej trasie, ba nawet od tego swój set zaczynają. Foo Fighters dziś grają na PGE Narodowym. No i przyznam się Państwu do czegoś. Na pewno jakaś część mnie dzisiaj jest na tym koncercie. Na tej trasie Foo Fighters wykonują też kilka utworów akustycznie. Szkoda, że na tej liście nie ma tego. Walking After You.

See Out Loud. To jest nowy singiel amerykańskiej grupy Interpol. Są z Nowego Jorku, choć wokalista Paul Banks urodził się w Anglii. Artysta dysponuje bardzo charakterystycznym barytonem, no i ten głos to znak rozpoznawczy tego zespołu. Przypomnę, debiutowali w 2002 roku, no a w sierpniu wydadzą już 8. album This Mirror Weighs a Ton. Może nie wszyscy tę grupę kojarzą, to proponuję teraz wycieczkę do 2007 roku i kawałka, który zwrócił uwagę muzycznego świata na ten zespół właśnie. The Heinrich Manoeuvre przed nami, a potem jeszcze przy grupie Interpol na chwilę się zatrzymamy.

Interpol. Aż trzykrotnie dzisiaj. Najpierw najnowszy singiel, następnie jeden z ich najbardziej znanych kawałków, The Heinrich Manoeuvre. No i przed chwilą Barricade, utwór, który znakomicie się sprawdza na koncertach. Sam testowałem kiedyś, wiem co mówię. Interpol już za nami w Esterok. No a teraz będzie Suede w tandemie. Już w lipcu ukaże się krążek Antidepressants Expanded, czyli powiększona edycja ostatniej płyty Antidepressants, która zresztą gościła w tym programie i to nie raz. W tym zestawie będzie parę nowych utworów, między innymi ten Emotionally Unavailable. Suede przed nami w Esterok.

0: Reklama.
1: Ale sztosy.
2: Ale co?
3: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto. Z wygranych

Ezra and Thing Will Flow. Po raz kolejny dzisiaj Suede, to jest płyta, którą uwielbiam. Head Music, to był 99 rok, no i cała masa znakomitych numerów na trackliście, za nami jeden z nich. A Suede za trochę ponad miesiąc na koncercie w Polsce. A kiedy przygotowując dzisiejszą playlistę, słuchałem kawałka Everything Will Flow, jakoś tak od razu w mojej głowie wyświetlił się ten oto utwór. Manson, I Can Only Disappoint You.

Pussy Lights On. Carlos Santana i Everlast z płyty, która dziś kończy 27 lat. Ależ to było wydarzenie na rynku wtedy. Legenda rocka i cała masa gości na albumie. 15-krotna platyna, ponad 30 milionów sprzedanych płyt, no i 9 nagród Grammy. I nikomu do wtedy nie udało się pobić rekordu Thrillera Michaela Jacksona, który tych nagród zdobył 8. Carlosowi Santanie ta sztuka się udała. 27 lat kończy dziś płyta Supernatural. No i pozostajemy jeszcze przy albumach dziś świętujących swoje urodziny. Ten krążek ukazał się 20 lat wcześniej i na pewno aż takiego szumu nie zrobił. Ale to niezwykle wartościowa płyta do dzisiaj. Unknown Pleasures. Joy Division kończy dziś 47 lat. Shadowplay przed nami.

Space, czyli utwór z tej ostatniej epki Kings of Leon z jesieni ubiegłego roku, a już w tę środę w Łodzi bracia i kuzyn Followell na koncercie, oczywiście pod patronatem Eski Rock, genialnie się to zapowiada. No a tymczasem zbliżamy się do końca naszego dzisiejszego spotkania. Dziękuję za wspólnie spędzoną godzinę. Program w formie podcastu, przypomnę, do odsłuchania będzie też na eskarock.pl, także polecam. No a ja życzę nam wszystkim, żeby Kings of Leon zagrali pojutrze ten numer. Ciarki mam za każdym razem, gdy go słyszę. On Call. Na finał naszego dzisiejszego spotkania Michał Cieślik. Dziękuję za dziś. Dobrego wieczoru.

0: Autopromocja. Rusza festiwalowe lato z Eską Rock. Na polskich i europejskich scenach wystąpią Sting, Skunk Anansi, Koma, Avatar, Jam, Manic Street Preachers, Razorlight, Nick Cave and the Bad Seeds, Lady Punk, Wolf Alice, Nocny Kochanek, Sex Pistols, Acid Drinkers, Within Temptation, Cult, Kings of Leon, Airborne, Royal Republic, Lacuna Coil, Lord of the Lost, Nova Twins i wielu, wielu innych. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Festiwalowe lato 2026. Autopromocja. Reklama.
1: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Reklama.

Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki konsumuję lubieżnie co wieczór.